0: I co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Yes, you

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
1: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie! Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: v kostce.
1: Znovu myslel o tobě. Ty psoukni z kulecí Hitways. Gasnu już te nogę. Ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie.

0: Ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mieli w planie przeleżeć połowę tygodnia. Wstawaj, nie udawaj. Już czas. W czwartek, dzień dobry, Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po jaśniejszej stronie głośnika ustawionego na RMF Max.
1: Najjaśniejszej, w najlepszy czwartek, bo to jest ostatni czwartek roku szkolnego.
0: O, zobaczcie, jak się matka cieszy. Max. Bo jeszcze nie wie, że jak nie pójdą do szkoły, to trzeba będzie im zorganizować zajęcie.

0: Będzie z tego hit na wakacyjne imprezy, jak nic. Fire! I Shimza w RMF Max.
1: Fire. Ja bym zamiast tego fire, ogień, wolał klima, wentylator. To by było super. Dzisiaj znowu gorąco.
0: Gorąco to będzie w weekend. Są ostrzeżenia przed rekordem ciepła dla Polski. Może być nawet 40 stopni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To są Alda przy grillu, czy w ogóle tak całkiem?
0: Całkiem.
1: Czyli to nie ja idę na grilla, tylko tym razem grill przychodzi do mnie. Człowiek karczek.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Dobry dzień mam dzisiaj, bo słyszałem Calvina Harrisa, jak pisał poeta. Za chwilę flash informacyjny, dużo wieści z regionu, bądźcie blisko, by poznać je wszystkie.
1: A wiedzieliście, że chodzenie tyłem może być korzystne dla naszego zdrowia? Bo nie tylko rozgrzewamy sobie te mięśnie, których na co dzień nie używamy, ale też mózg musi pracować inaczej, a to dobrze robi na głowę.
0: Tyłem.
1: Tyłem.
0: I nie super, tylko repus. To jest super tyłem.
2: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Czas na flash, jest godzina 18. Zapraszam. Bez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale z czołówką europejskich polityków i przedstawicieli biznesu jutro i w sobotę w Gdańsku odbędzie się rządowa konferencja na rzecz obrony Ukrainy. W związku z organizacją wydarzenia i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w różnych częściach miasta zostały lub zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz parkowania. Utrudnienia m.in. na Letnicy i w okolicach ECS.
3: W rejonie Letnicy kierowcy powinni liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu oraz okresowymi utrudnieniami wynikającymi z przejazdów delegacji uczestniczących w konferencji. W okolicach Europejskiego Centrum Solidarności zamknięta będzie ulica Nowomiejska, a w rejonie Placu Solidarności ulica Doki oraz Drogi do Wolności należy spodziewać się zwiększonego ruchu pieszego, czasowych ograniczeń parkingowych.
2: Mówiła Paulina Hełmińska z Urzędu Miasta Gdańska. Te zmiany będą obowiązywać dziś od północy do końca soboty.
4: To jest RMF Max.
2: Warszawski Zarząd Rozbudowy Miasta podzielił się informacjami o najnowszych działaniach w stolicy. Sporo dzieje się w Rembertowie i nie chodzi tu tylko o budowę tunelu pod torami kolejowymi. W programie poprawa układu drogowego.
5: Podpisaliśmy umowę z firmą AZ na ponad 1 milion złotych na projektowanie odcinka budowy drogi łączącej Cyrulików z ulicą Strażacką i przebudowę Alei Generała Chruściela na odcinku od budowanego tunelu do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Tutaj projektant ma 16 miesięcy na realizację tego zadania. To jest to, co nowego wydarzyło się w Rembertowie.
2: Mówi szefowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska. Sezon rowerowy ruszył już na całego, a Miejski Zarząd Ulicy Mostów w Katowicach ogłosił kolejne przetargi na budowę nowych odcinków dróg rowerowych. To mają być inwestycje, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo rowerzystów. Na pierwszy ogień pójdzie trasa rowerowa numer 602.
6: To z jednej strony kompleksowa modernizacja blisko 9-kilometrowego fragmentu regionalnej trasy rowerowej numer 602. Właściwie wytyczenie tej regionalnej trasy rowerowej i podniesienie standardu tej infrastruktury rowerowej, która już na tej trasie się znajduje, do tego standardu regionalnych tras rowerowych, a więc tam, gdzie mamy nawierzchnię z kostki, gdzie jest to możliwe, będziemy tą nawierzchnię wymieniać na nawierzchnię asfaltową. Pojawi się oczywiście odpowiednie oznakowanie wskazujące, że jedziemy po tej regionalnej trasie rowerowej numer 602.
2: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Frekwencja na piłkarskich mistrzostwach świata może osiągnąć rekordowy poziom pomimo wysokich cen biletów i ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. W 44 do dotychczasowych meczach łączna frekwencja przekroczyła 2,8 miliona, a stadiony średnio były wypełnione niemalże w 100%, więc ciężko się do czegoś przyczepić.

0: właśnie będzie brzmiał ten czwartek do samego końca. Dzisiaj czwartek, prawda?
1: Czwartek Jezu, dzisiaj, proszę pana. Ja jestem... Ostatni czwartek czerwca to jest.
0: Naprawdę już?
1: No naprawdę Jezu, już. Za tydzień w czwartek to już będzie 2 lipca.
0: To jest właściwie ostatni czwartek, żeby wam powiedzieć fajny żarcik. Nie robimy tego w poranku RMF Max. Żarty się dzieją przy okazji tego, co mówimy. Ale ten jest dobry. Panie doktorze, ile pan musi pracować, panie doktorze, żeby sobie kupić Teslę? No, około 10 lat. Aż tyle? No, wie pan, to jest całkiem duża firma.
2: staram powiedzieć, że ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Asia Maus, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami dobry.

0: wam gramy, ale wam gramy hity na maksa. Moonlight i Fordo. Przed momentem 16 minut po godzinie 6. RMF Max wie, kiedy która jest godzina.
1: Nie wiemy.
0: Nie wie, na którą macie do pracy, ale wie, kiedy skończą się upały.
1: No, niestety. Niestety wiemy, że upały skończą się już w najbliższą środę. W sumie to w nocy z wtorku na środę i na północy, tam gdzie morze, tam gdzie plaże. 17 stopni.
0: Zaczną się wakacje, skończy się dobra pogoda. To wszystko właśnie dlatego, że pogoda mogła się nauczyć wszystkich języków świata, a w swojej złośliwości nauczyła się polskiego.
1: No.
0: I już rozumie słowo wakacje. I wtedy robi nam przygodę, bo wiadomo, że przygoda... Przygoda na wakacjach smakuje najlepiej. Szkoda tylko, że polega na tym, że było słońce, a tu nagle, przygoda, niespodzianka, zniknęło.
1: Pogoda!
0: Popraw się. A kiedy się poprawi? Właśnie to sprawdzamy.

0: Ila, rozumie słuchacze RMF Max, czuje, że jest hot i śpiewa hot.
1: Hot, hot.
0: Tak to właśnie działa. I can't wait. To za chwilę Bob Sinclair i Kesha. Tak wam fajnie gramy o poranku w Maxie. 28 minut po godzinie 6.
1: 107 zdjęć na dobę. No. Tyle robi odcinkowy pomiar prędkości na A4. 107 zdjęć na dobę.
0: Wariant.
1: Między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. To wychodzi, jak policzycie sobie, 5 pojazdów na godzinę. 5 przekroczeń na godzinę.
0: To na A4. Ten najbardziej płodny taki odcinkowy pomiar prędkości.
1: Tak, nie da się
0: także
1: ukryć.
0: Zwolnijcie teraz na drogach, autostradach. Szkoda kasy na te 800+, dlatego darmo zjada najbardziej płodnego odcinkowego.

0: dla entuzjastów drugiej drzemki. Przed momentem w RMF Max.
1: Drugiej czy długiej?
0: Długiej i drugiej. Możesz sobie wybrać, Asia, jak chcesz.
1: Ja nie mogę, bo ja już się obudziłam.
0: Pojutrze, 23 minuty przed godziną 7. Dzisiaj jeszcze czwartek, jutro już prawie weekend. Bardzo się cieszymy, że zaczynacie te wyjątkowe momenty całego tygodnia z RMF Max.
1: I to by było na tyle dobrych wiadomości.
0: Dzięki. Dziękuję. Panie Asia, wiesz co, może kawki ci zrobię. A ty potem te wszystkie złe wiadomości, dobra? No, posłuchajmy sobie fajnych propozycji tutaj, co sobie kupić, na co wydać hajsiwo. A ja popracuję nad... Masaż stóp może? Nie? Nie wiem, kolega mi mówił, że to działa.
1: Irek. Reklama.

0: za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: No pięknie wyśpiewał Adam Lambert. Dawno go u nas nie było, ale pojawił się taki wzorowy uczeń dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Chociaż przyszedł Adaś, to teraz siadaj, piątka, przynajmniej z muzyki. Dziesiątka przed siódmą. To na zegarach RMF Max za 10 minut siódma.
1: Uwaga, bo to jest ważna sprawa. No. Całe życie źle gotowaliśmy ziemniaki.
0: A co można zrobić nie tak?
1: No, wszystko okazuje się. Naukowcy się temu przyjrzeli i gotowanie ziemniaków w wodzie przez dłuższy czas powoduje, że wszystko, co w ziemniakach dobre, idzie do tej wody, a potem tą wodę co robimy? Wylewamy. No i wylewamy to dobre z ziemniaków, dlatego najlepiej ziemniaki piec, gotować na parze, grillować, wszystko tylko nie woda.
0: Cenna informacja, także ten ziemniak musi być trochę tak jak my o 6:51. Mm. Żadne tam długie kąpiele, tylko szybki prysznic. Ciach, mak, mak, mak.
1: Cyk-myk.
0: Szast prost.

0: Memories i Meduza, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: O 7 Flash, a w nim m.in. trzęsienie ziemi w Wenezueli, a na krajowych drogach zamieszanie na 24 w Wielkopolsce.
0: Max! Zostańcie koniecznie z RMF Max, żeby usłyszeć najnowszy Flash, ten punktualnie o 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
2: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industria.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w

0: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: lista, co zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: 7 na zegarach RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Ogromna akcja ratunkowa w Wenezueli. Pod gruzami zawalonych budynków są ludzie. W nocy dwukrotnie zatrzęsła się ziemia. Pierwszy wstrząs miał magnitudę 7,1. 40 sekund później pojawił się kolejny, mocniejszy o magnitudzie 7,5. Mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pomoc w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
3: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych.
2: Tyle Paweł Żuchowski, a my do tematu jeszcze będziemy wracać. Tymczasem wracamy do kraju. 24 w Wielkopolsce, odcinek Gorzenie-Pniewy w miejscowości Kamionna. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Trasa jest całkowicie nieprzejezdna. Szpital Południowy w Warszawie jest teraz najbardziej prześwietlaną placówką w kraju. Będzie kolejna kontrola, tym razem przeprowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową był były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Wcześniej powiedział, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Europę zalewa fala upałów. Wielka Brytania wczoraj zanotowała absurdalne wręcz wartości w Gosport w hrabstwie Hampshire. Temperatura wyniosła w środę ponad 36 stopni. No i Polska też szykuje się na upał. Ostrzeżenia wydano już dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 kresek. Jak w takim razie przetrwać ten czas?
4: Do 9, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli około 20. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu.
2: Przypomina dr Karolina Gile z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Meksykańskie szaleństwo na mundialu, wynik starcia z Czechami 3-0, awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata zapewnili sobie piłkarze Republiki Południowej Afryki, pokonali Koreę Południową 1-0, wcześniej Bośnia i Hercegowina dzięki wygranej z Katarem wynik 3-1 zajęła trzecie miejsce w grupie B. No a świetne spotkanie mają za sobą też Brazylijczycy, którzy pokonali Szkotów 3-0, wieczorem Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. To teraz jeszcze siatka, biało-czerwoni doskonale zaczęli walkę w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgów 3-2 o 20. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia powalczą z Turcją. Lato na całego. Dziś w całym kraju będzie bardzo ciepło, bardzo słonecznie. W wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni. Opady są raczej mało prawdopodobne. Najmniej wskażą dziś termometry w Gdańsku. Tam maksymalnie

0: tak okolice 25 kresek, natomiast już Warszawa 30 stopni, bardzo podobnie będzie w Krakowie, we Wrocławiu 32 kreski, nawet w Poznaniu taka sama temperatura. No i jeśli chodzi o biometr, on będzie niekorzystny.
1: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: Mam nadzieję, że pamiętacie żelazną zasadę poranka RMF Max, że jeżeli jest duże muzyczne wydarzenie, to rozdajemy podwójne wejściówki na taki festiwal albo koncert. Kiedy jest wielkie święto muzyki Beats for Love, na którym zagra Calvin Harris w Ostrawie, też będziemy mieli wlotki.

0: dzisiaj w powietrzu, nie tylko dlatego, że lato na pełnej, ale też dlatego, że to jest ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek roku szkolnego i super, że wybraliście RMF Max, żeby razem z nami rozpocząć ten czwartek.
1: Ekstra, Asia Meus, Irek Jakubek, to jest nasz wesoły duecik, który odpowiada na wszystkie wasze potrzeby i trudne poranne pytania.
0: Ojej.
1: Na przykład tak, na przykład co tam słychać w systemie kaucyjnym? Okazuje się, że puszki weszły w taki tryb, jedziemy dalej i jak oddajesz puszkę w Lublinie, to ona jedzie z Lublina do Niemiec.
0: Co
1: i tam dopiero
0: mówisz?
1: Tą puszeczkę, podróżniczkę
0: nasza
1: przerabiają.
0: Polska do sąsiada?
1: Tak, biało-czerwona, ale to jest super. To jest super, bo to pokazuje, że faktycznie dzięki systemowi kaucyjnemu to można pojechać na wakacje. I nie tylko, że zarobisz, jak będziesz oddawać, tylko nawet puszka ma szansę pojechać.
0: Jaki to jest dobry system.
1: Ja się już nawet tak nauczyłem robić.

0: niektórzy już sobie śpiewają przed jutrzejszym rozdaniem świadectw w szkole. Sorry, papi, 18,5 minuty po godzinie 7. Numery okolicznościowe pojawiają się tu na antenie RMF Max o poranku. Codziennie.
1: Pasuje też to sorry papi wszystkim tym, którzy się wybierają nad morze w pierwszym tygodniu lipca.
0: Ojoj.
1: Bo niestety idzie ochłodzenie. Ojoj. I z 30 zostanie skromne 17.
0: 17, gdzie się podziało? Tamto 13, bum, bum, bum, bum. Ale póki co 18,5 minuty po godzinie 7. Dajcie nam znać, co tam u was na termometrach. Nazwa waszej miejscowości, jaką macie temperaturkę o 7 już prawie 19. Wysyłacie to wszystko SMS-em na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, żeby...
1: 300 przytulić od RMF Max naszej też waszej bardzo ulubionej porannej zabawie.
0: Pewnie. Ile tam u was na termometrach? Z nazwą miejscowości wysyłacie SMS-owo 3001.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
12: Jak tak, to Allegro.
6: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
13: Patryk!
14: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Uf, jak gorąco pomyśleli mieszkańcy Końskich na termometrach, których, uwaga, w okolicach już 20 kreski.
1: Podobnie jest w Tarnobrzegu, w Mechowcu czy w Nowej Dębie też 20, a nawet z plusem ta 20.
0: Tłuszcz się rozpuszcza, 21. Pozdrawiamy i witamy Monikę. Cześć Monia, siemano rano.
2: Cześć, dzień dobry,
0: cześć,
2: witam.
0: Cześć kochana, gdzie jesteś, jaka u ciebie temperatura o 7.29?
2: Wyjeżdżam do pracy, jestem w miejscowości Franciszku, województwo mazowieckie, 21 stopni.
0: Super.
2: U nas od rana.
0: Józefów ściska cię nie za mocno, bo tam równie gorąco, a wiadomo, przetrwać temperatury można bezpieczniej w lekkim dystansie.
1: Monia, 300 mamy dla ciebie w naszej zabawie piłkarz czy? I o to będziemy cię pytać, czy osoba, o której mówimy, to piłkarz czy może coś lub ktoś innego. Mhm. I ty musisz tylko powiedzieć, jak dobrze odpowiesz, to dostajesz pieniądze, a jak źle, to ci zabieramy.
0: Tak, piłkarz czy dzisiaj, wiadomo, Curaçao, mecz na szczycie, reprezentacja Curaçao gra z Wybrzeszem Kości Słoniowej, zatem zaczynamy od szatni Curaçao, gdzie wybiega na murawę Tahit Chong. Efektownie przełożył sobie piłkę ten centkowany gepard murawy. Chong, Chong doskonale panuje nad piłką. Chong, gol!
1: Tahit Chong, Monika, to jest piłkarz, czy może niebieska odmiana pomarańczy, z których robi się ten popularny w Polsce likier Curaçao.
0: Piłkarz, czy no?
1: Monia, szybko!
2: Dobre pytanie, nie mam zielonego pojęcia, strzelam, piłkarz.
0: Brawo! No jak niebieskie pomarańcze, Monia, super!
1: Brawo.
0: Super, przy piłce Ernesto Papiamento, syn legendarnego Eduardo Papiamento, w drugim pokoleniu podtrzymuje rodzinne tradycje piłkarskie. Papiamento, gol!
1: Papiamento, Ernesto, dodajmy, Monia. To jest piłkarz czy język, w którym mówią na Curaçao?
0: Curaçao, papiamento.
2: Piłkarz.
1: Niestety język. 200 obronione, trzecia szansa. Monika, skup się.
0: Uwaga teraz, Margherita, piłkarz, być może w nowym sezonie zagra w Jagiellonii. Białystok na razie walczy o wyjście z grupy na mundialu. On i cała ekipa Curaçao. Margherita, gol!
1: Margherita to piłkarz czy imię legendarnej pierwszej królowej Curaçao?
0: No.
2: Cały czas jadę z tym piłkarzem, nie mam pojęcia.
1: Monika, 2 dla ciebie, 200 są twoje.
0: I jedziemy z tymi piłkarzami. Ściski, pozdrowienia dla całego Franciszkowa.
2: Przyłączam się, dziękuję.

0: Podsiadło. Tak jest, Dawid Podsiadło jest od zawsze na liście ulubionych całego RMF Max. A i wy, słuchacze, pewnie dobrze się bawicie, słysząc jego propozycję pod tytułem Sezon. 20 minut i godzina 8.
1: Poznań kupił sobie używane niemieckie tramwaje. 16 konkretnie, po 200 tysięcy mniej więcej złotych za każdy. No i z tych 16 jeżdżą tylko dwa, a pozostałe 14 się nie nadaje.
0: O, skąd te tramwaje przyjechały?
1: Z Bonn, z niemieckiego Bonn.
0: Bonn, czyli tym razem to nie my zrealizowaliśmy Bonn, tylko Bonn zrealizował nas. 19 minut i 8.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: I po reklamie.

0: Uwaga, uwaga, do hymnu. To jest hymn zwycięzców. Tak się zaczyna. To jest hymn zwycięzców, którzy ustrzelili sobie 25 tysięcy złotych w RMF Max, a potem wybierają z katalogu wakacji najbardziej egzotyczne przygody i najbardziej tropikalne podróże.
1: Jeżeli podoba ci się taka opcja, to naprawdę możesz być ty, jeżeli wykorzystasz super szansę, którą przygotowaliśmy dla ciebie w poranku.
0: Najbardziej opłaca się teraz. Teraz opłaca się najbardziej wejść do gry, która nazywa się Szyfr do wygranej i można zdobyć nawet 25 tysięcy złotych.
1: A najbardziej opłaca się teraz, bo właśnie teraz mnożymy każde twoje zgłoszenie razy 1700.
0: Wchodźcie do gry, wysyłacie SMS o treści MAX na 7327, a my go pomnożymy. Tego SMS-ka razy, uwaga, 1700. Będzie jeszcze łatwiej wygrać.
1: Tak,
0: jeszcze łatwiej wygrać. 25 tysięcy. MAX 7327.
2: Let's go. Sounds good.

0: Kaśka Pery, ona to wie, jak nam poprawić taki czwartkowy nastrój 4 minuty przed godziną 8.
1: O 8 we Fleszu ważne wiadomości dla kierowców, a 4 w Śląskiem na wysokości Zabrza z utrudnieniami w kierunku Wrocławia.
0: Zostańcie, by poznać szczegóły. Będzie też o cenach paliw na wakacje, czy w górę, czy w dół. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Co tego się słucha?
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty.
13: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10%.

0: tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jest ósma, jest flash w RMF Max, czyli garść najnowszych informacji z kraju i ze świata. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Runęły budynki, nie działa lotnisko w Caracas, jest mnóstwo ofiar i rannych. Trwa akcja ratunkowa. To pokłosie dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Wstrząsy wtórne miały magnitudę 7,5. Według ostatnich informacji przekazanych przez tamtejsze władze, pod gruzami są ludzie. Co najmniej 30 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych. Ale bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Ogłoszono stan wyjątkowy.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Są u nas sprawdzone informacje w pigułce, a czwórka w Śląskiem o poranku może wam sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Zabrze Południe - Sośnica. W pobliżu Zabrza zepsuła się ciężarówka. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. I na tym nie koniec kiepskich wieści dla zmotoryzowanych. Tym razem powodem jest widmo podwyżek na stacjach paliw. Za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo i zrezygnuje z urzędowego ograniczania wzrostu cen. Zatem będzie drożej. Dziś jeszcze benzyna stoi maksymalnie po 5,96, diesel po 6,11. A ze spraw ważnych dla Polaków jeszcze dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Prace ruszyły wczoraj, a projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej. Senacka większość chce, by ustawa ekspresowo trafiła na biurko prezydenta.
3: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
1: Mówiła wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejata. Głosowanie nad projektem odbędzie się dziś. Teraz czas na mistrzowski flesz sportowy, a tuż potem najnowsza prognoza pogody dla całego kraju. I uwaga, są alerty. Dziś będzie naprawdę gorąco.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Radość meksykańskich kibiców na Estadio Azteca. Czechy pokonane 3-0. Cieszą się też kibice Republiki Południowej Afryki. Ekipa pokonała Koreę Południową 1-0 i awansowała do 1/16 finału. A powód do świętowania ma też Brazylia. Tej nocy pokonała Szkocję 3-0. Teraz gramy jak drużyna. Nie jesteśmy perfekcyjni, musimy ciągle poprawiać kilka rzeczy. Na przykład tempo gry z piłką. Mogliśmy to robić szybciej. No, cieszę się jednak, bo od pierwszego meczu drużyna szybko zrobiła duże postępy, podsumował Carlo Ancelotti, a w grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Totalny must have na dziś to jest woda, a to dlatego, że dziś będzie naprawdę gorąco, maksymalnie na termometrach ponad 30 stopni. Są ostrzeżenia IMGW przed upałami, dotyczą one 10 województw, to m.in. zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie. Tam maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 32 stopni. No i cóż, no trzeba się ratować gdzieś, szukać cienia, będzie słonecznie.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Czterodniowy karnet na najbardziej gorący festiwal tego lata. Beats for Love. Do wygrania w tej godzinie w RMF Max. 5 po 8.

0: jak jest fajnie, jak jest dobrze. To jest RMF Max, wasze ulubione gwiazdy u nas o poranku na antenie. I w cieniu tych gwiazd możemy sobie usiąść i dotrwać do końca tych ponad 30-stopniowych upałów.
1: Koniec już wiadomo, kiedy do wtorku się pomęczymy, potem będzie
0: tak
1: chłodniej.
0: Ale fajnie, będzie lato na maksa, to i tak nawet jak pogoda będzie nie taka, to sytuacja będzie ideolo. Pamiętajcie,
1: sytuacja będzie taka.
0: Wysłuchać maksa przez całe wakacje.
1: Wiemy, co najczęściej zostawiamy w Uberach i taksówkach.
0: O, to się przyda.
1: Jest takie zestawienie, tak. Na miejscu trzecim słuchawki.
0: O, miejsce drugie, przepraszam.
1: Torby, plecaki.
0: I miejsce pierwsze.
1: Telefon.
0: To wszystko gubimy w Uberze, tak. Ale wiadomo, że najbardziej bolesna strata, której można doświadczyć w taksówce, to ten moment, w którym tracisz godność. I trzeba to pościerać już. Najgorzej.

0: fajnie to zapowiedzieli. 19 minut po godzinie 8. To jest Justin Bieber i Nicki Minaj, ich Beauty and the Beat. A Beats for Love to jest festiwal, na który wejściówki rozdaje i tam będzie ten facet, będzie grał Calvin Harris. To jest naprawdę najbardziej gorące nazwisko tego wakacyjnego sezonu festiwalowego. Jeżeli chcecie zobaczyć Calvina Harrisa, to polujcie teraz na wejściówkę podwójną na cały festiwalowy szał na Beats for Love.
1: A ten festiwalowy szał w czeskiej Ostrawie, godzinę drogi od naszego Śląska, trwa przez 4 dni i poza Calvinem Harrisem do usłyszenia i zobaczenia też Alesso.
0: Będzie może nawet ten numer na scenie, także Dimitri Vegas.
1: Zagra też Marshmallow, no i cała mega długa lista artystów znanych wam także z anteny RMF Max. No i wy pod sceną też możecie być.
0: I teraz najlepsze, żeby zdobyć te wejściówki, to trzeba głosóweczkę nagrać na Messengerze RMF Max z waszą radością. Jakbyście się cieszyli, jakbyście wygrali dwuosobowy, czterodniowy karnet na Beats for Love, dajcie nam znać.
1: Robimy taką próbę radości, nagrywajcie swoją radość. Gdybyście wygrali taką wejściówkę na głosóweczkę i wrzucajcie na naszego maksowego Messengera.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltary!
12: Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Oj, rozgrzaliście do czerwoności Messenger RMF Max, dając próbkę waszej radości. Gdybyście wygrali wejścióweczki na imprezę, na której zagrają m.in. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Alesso i Marshmello, Beats for Love i próbka entuzjazmu Pauli. Jak słyszycie, to nie jest Paula, tylko to jest Paula.
1: Paula tak by się cieszyła, gdyby wygrała podwójny karnet na całe 4 dni tej imprezy w czeskiej Ostrawie 1-4 lipca.
0: Tak jest. Anastazja potwierdza, że jej głosóweczka to nagrane wszystkie festiwalowe świństwa. Ma się rozumieć. Podwójna wejścióweczka na 4 festiwalowe dni na Beats for Love dla Magdy, dzięki której nauczyliśmy się trochę mówić po czesku.
2: Dziś ci zastawka Beats for Love. Woohoo, jedziemy tam!
0: Dalsza zastawka.
1: Następny przystanek.
0: Beats for Love. Wejścióweczki także jutro. Słuchajcie RMF Max przez cały dzień.

0: Stromae, nie mógł się doczekać jutra, bo jutro Francja gra na mundialu, a on gra już dzisiaj w RMF Max 23 minuty przed godziną 9.
1: No skoro mundial, to mamy już nową miss tegorocznego mundialu.
0: Mamma mia, no, widziałem Eleonorę.
1: Eleonora Incardona, włoska dziennikarka, okrzyknięta przez kibiców najpiękniejszą kibicką tych właśnie mistrzostw.
0: Italiano, ciao bella, tak bella, się z bella. Eleonorą Incardona. Witamy, no niby nie ma Włochów na mundialu, ale jak zobaczycie zdjęcia, to się przekonacie, że reprezentacja mimo wszystko znakomita. Znakomita. Znakomita, perfect.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
16: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
17: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
18: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
19: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: tutaj cudowny związek, o którym śpiewa Dawid Podsiadło. Ona idzie na imprezę, a on ogarnia całą chatę. Można, dziewczyny, mamy się tego uczyć od Dawida Podsiadło.
1: To jest
0: tak,
1: piękne.
0: Tak, my chłopaki będziemy się tego uczyć. 10 minut przed godziną 9, Asia Meł z Jurek Jakubek. Dzień dobry, Polsko, poranek RMF Max. Macha do was radośnie.
1: Książulo.
0: No.
1: Przetestował kiełbasę z Kolima.
0: Jest z tego filmik?
1: Tak, jest z tego filmik.
0: I Instagram tego nie zablokował?
1: Nie. Jest nawet werdykt. Książulo wydał werdykt na temat kiełbasy z Kolima i mówi: zwykła marketówka.
0: To na temat kiełbasy z Kolima Paula, jedna z fanek. Ja widziałem takie zdjęcia z Kolima.
1: Tak?
0: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów w Brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lays. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Hity na maksa.
4: Monika Kołtowska, słuchacie Flesza w RMF Max, minęła 9. Gdzie jest ministra zdrowia? Jolanta Sobierańska-Grenda do tej pory nie zabrała głosu w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jej postawę krytykuje były szef resortu zdrowia Marek Balicki.
5: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
6: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
5: No nie widać jej. Nie widać.
4: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Marek Balicki.
7: Słuchacie RMF Max.
4: Już tylko dzień dzieli uczniów od wakacji. Dla nich to czas, kiedy mogą w końcu odpocząć, a dla służb czas wytężonej pracy. Policja na Kujawach i Pomorzu do wakacji szykuje się od dawna.
8: Sam wypoczynek nad wodą na przykład, no to wiadomo, to unikanie alkoholu przy pływaniu, korzystanie ze środków wodnych również przy wykorzystaniu tych patentów, które posiadają osoby, bądź uprawnień do korzystania ze środków wodnych, ale również właściwego korzystania z kąpielisk, tam gdzie są regulaminy, żeby robić to zgodnie z tym regulaminem i żeby móc bezpiecznie korzystać z tego, co nam daje natura.
4: Mówił komendant wojewódzkiej policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński. Nie tylko policja szykuje się do wakacji, również pozostałe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym tygodniu wzięły udział w corocznej odprawie bezpieczeństwa przed wakacjami. I jeszcze szybko Kraków. Remont przy Bagateli, budowa parkingu Park and Ride Bronowice, remont mostu Kotlarskiego na wierzchni na wiadukcie Alei 29 listopada, wymiana torowiska na Grzegorzeckiej. To nie wszystkie atrakcje, jakie planują nam urzędnicy w wakacje.
9: Zaraz po ostatnich zjazdach do zajezdni wieczorem w piątek 3 lipca torowcy odetną zasilanie w sieci trakcyjnej, bo ta będzie wymieniana na całym węźle kombinat. To spowoduje, że tramwaje nie będą jeździć w ciągu Alei Solidarności oraz w kierunku ulicy Ujazdek. Wszystko oczywiście pojedzie objazdami, czyli taka 74, zastępcza czwórki, zostanie skierowana Kocmyrzowską do Alei Solidarności i Placu Centralnego. Podobnie jeździć będzie 22. Tramwaje wrócą na Alei Solidarności 6 lipca.
4: Informował Przemek Błaszczyk. A co nad morzem? Ustka wybuduje rezerwowe ujęcia wody. Jest kasa na ten cel, a ile dokładnie o tym Kingę Siwic, rzeczniczka Usteckiego Urzędu Miasta.
10: Miasto Ustka pozyskało 600 tysięcy złotych na realizację zadania renowacja istniejących ujęć wody na rezerwowe ujęcia dla miasta Ustka, budowa studni po stronie wschodniej miasta. Dzięki tej inwestycji wzmocnimy bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W czasie kryzysu zabezpieczenie wody pitnej jest wtedy kluczowe, jak wiadomo.
4: Zostańcie z RMF Max, z nami jesteście na bieżąco.

0: środę w RMF Max już za moment.
1: Fala upałów i to nie byle jakich, tak można powiedzieć, w Krakowie, w Gdańsku czy w Koszalinie. Dzisiaj około 30 stopni, maksymalna temperatura w kraju to 36-37 stopni w niedzielę. Ta fala upałów oznacza, że musimy mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Do tego koniecznie stosujcie kremy z filtrem, no i oczywiście krótkie rękawki, sukienki to taki must have. Dbajcie o siebie i pijcie dużo wody.

0: Maxa w RMF Max.
1: A RMF Max zawsze przypomina o najważniejszych okolicznościach i wydarzeniach, bo skoro jutro jest koniec, koniec roku szkolnego, to dzisiaj jest...
2: Sylwester!
1: No właśnie,
2: ale super.
1: Max. 3, 2, 1.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka, projekt Enklawa, chcę więcej w RMF Max. Chcę więcej, to są słowa, które w pewnych okolicznościach brzmią bardzo dobrze w łóżku na przykład, a w innych nie polecam ich używać, na przykład, nie wiem, na sali sądowej nie mówcie chcę więcej. Ale jak chcecie więcej hitów na maksa, to to jest właściwy adres, bo odpalamy sobie byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, do 13 jak zawsze z wami jestem. Kaigo za chwilę z Sileną Gomez, It Ain't Me.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
12: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
13: Hity na maksa.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.

Think About Us, to jest Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom, to jest RMF Max, ale się wczoraj działo w tych pierwszych meczach ostatniej kolejki fazy grupowej mundialu. Przed meczem kolega do mnie napisał: słuchaj, jak Maroko zawiedzie dzisiaj z Haiti, to ja nie wierzę w miłość. No i co? I po 40 minutach meczu Haiti prowadzi 2-1. No ale się później tam Marokańczycy wzięli do roboty 4-2. Słuchajcie, Republika Południowej Afryki miała być najsłabsza drużyna na mundialu, byli tacy beznadziejni, a wygrali wczoraj z Koreą i awansowali z drugiego miejsca. Brazylijczycy mieli sobie spokojnie poklepać ze Szkocją, bo i tak im nie zależało, a tu rozjechali ich 3-0. No i Czesi przegrali z Meksykiem. No i wreszcie poczuli, jak wyglądają mundiale u nas, bo zagrali zahajowaci zapas, zapas o wszechno i zapas o czest. Mecz otwarcia, meczu wszystko, mecz o honor. A dzisiaj wieczorem między innymi hitowy mecz Curaçao Wybrzeże Kości Słoniowej będzie oglądane. Wiktor Dydło w RMF Max, 4 pory roku.

0: Into the Sun od Urzela w RMF Max, chociaż to właściwie nie my w stronę słońca ruszamy, tylko słońce w naszą stronę coraz bliżej, coraz mocniej nam tutaj świeci. No i aż by się przydało ten słoneczny czas spędzać na jakiejś plaży wśród szumu fal i w ogóle. No to słuchajcie, zafundujcie sobie plażę. Za 25 tysięcy złotych to można sobie globusem obrócić. O, i ta plaża, albo nie, albo ta, albo tą wybieram. A 25 tysięcy to jest kasa, która jest dzisiaj do wygrania w RMF Max. I uwaga, szansa na zgarnięcie tych pieniędzy, szansa na znalezienie się w finale naszej zabawy. Szyfr do wygranej wzrasta teraz 670 razy, ale uwaga, tylko przez 6 najbliższych minut, więc chwytaj za smartfona, ślij SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 369 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. 670 razy większa szansa, no to jest bardzo dużo większa szansa. Nie trzeba być orłem z matematyki. Trzeba korzystać, póki jest 6 minut tylko. rmfmax.pl albo 7327 czeka 25 tysięcy. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: No i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Fala upałów i to nie byle jakich, tak można powiedzieć, w Krakowie, w Gdańsku czy w Koszalinie. Dzisiaj około 30 stopni, maksymalna temperatura w kraju to 36-37 stopni w niedzielę. Ta fala upałów oznacza, że musimy mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne, do tego koniecznie stosujcie kremy z filtrem, no i oczywiście krótkie rękawki, sukienki to taki must have, dbajcie o siebie i pijcie dużo wody.
1: Hity na maksa!
2: RMF Max.

0: Zgaście światła, tak mówią Justy, Jack Style i on w RMF Max. No w pracy to ciężko, chyba że mamy taką specyficzną jakąś pracę, nie wiem, w ciemni fotograficznej pracujemy albo coś w tym stylu. Zaraz będzie godzina 10, ale zanim 10, to nowość, bardzo fajna nowość od Ariany Grande. Spodoba się wam, dajcie głośniej, zaufajcie mi. Hate that I made you love me. Już teraz w RMF Max.
1: To jest nowość.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. I po reklamie.

0: Mocne słońce dzisiaj w kraju od samego rana, które zwiastuje upały.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF

stronę Metal od Teddy'ego Swimsa, to jest RMF Max. Słuchajcie, to jest świeżynka tegoroczna Teddy Swims, natomiast przed nami numer, no, o którym już spokojnie można powiedzieć klasyk, ale podejrzewam, że rozpoznacie po pierwszej nutce. Evie i Who's That Girl. I taka zagadka, ale nie sprawdzajcie w internetach, nie sprawdzajcie, tylko w pamięci sobie sprawdźcie, ile lat temu była premiera tej piosenki. Rozwiązanie za 3 minutki.

0: Tak, Spencer i Misha Miller podkręcili tempo. Don't Leave, nowa wersja hitu Kylie. No to słuchajcie, my też podkręcamy jeszcze, bo tu naprawdę nie ma się co zatrzymywać. Podkręcamy wasze szanse w zabawie szyfr do wygranej. Znaczy, to jest niby zabawa, ale słuchajcie, jak jest 25 tysięcy złotych do zgarnięcia, to nie jest tylko zabawa. To jest zabawa i szansa na spełnienie marzeń, no bo za 25 tysięcy złotych to myślę nie jedno można zrealizować i ja bym na pewno kilka za to zrealizował. Słuchajcie, ale z tym podkręcaniem szans, no to właśnie włączam, w tym momencie czas start, włączam mnożnik 1450, czyli wysyłasz do nas jednego SMS-a, a szans masz nie jedną, jak standardowo, tylko właśnie 1450 i tak będzie przez najbliższych 8 minut. Hasło Max śli za 369 pod numer 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl, tam wszystkie szczegóły.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

Heaven i Hollow. To jest RMF Max. Słuchajcie, jeszcze jedna mundialowa ciekawostka. Wczorajszy mecz Korea Południowa, Republika Południowej Afryki był pierwszym w historii mundialowym spotkaniem, które mają słowo południowa w nazwie. I w ogóle pierwszym od kilkudziesięciu lat, w którym mierzyły się kraje, które w nazwie mają strony świata, bo kiedyś były Niemcy wschodnie i zachodnie. To ja przy okazji przypomnę, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby na mundialu zagrały dwa kraje ze sobą mające słowo Polska w nazwie. I to się nie zmieni, dopóki razem z nami na mundial nie awansuje Stolica Apostolska.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje. Jubel, czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hop Benz. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
3: Hop Benz Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
20: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Mocne słońce dzisiaj w kraju od samego rana, które zwiastuje upały. Fala upałów przed nami już dzisiaj. Czujemy to na termometrach w Bydgoszczy, Szczecinie czy Gdańsku około 31 stopni. W Krakowie czy w stolicy zobaczycie na termometrach do 32 kresek. Trochę lżej ma być w Olsztynie, tutaj do 28, no ale gorzej w Zielonej Górze, bo tutaj do 34 stopni. Pamiętajcie dziś o kremach z filtrem.

El perdón, ale za co tu przepraszać, jak taka fajna nuta wjechała. Nicki Jam, Enrique Iglesias w RMF Max. Za chwilę 11, także sprawdzimy sobie, no po pierwsze, co się dzieje na mieście i na świecie. Będzie flash, a po drugie, może nawet ważniejsze, co z tą pogodą na dzisiaj i w ogóle na najbliższy czas. Ale zanim 11, zanim flash i pogoda, to jeszcze Bob Sinclair nas podkręci razem z Kajzą. I can't wait.

0: mama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Fala upałów i tutaj nie ma co się oszukiwać. Jest duszno, a będzie jeszcze bardziej gorąco. Na termometrach dzisiaj w Poznaniu, w Krakowie czy w Gdańsku 31 stopni, 31 w Szczecinie, w Warszawie 33 stopnie, a to oznacza, że musimy mieć czapki z daszkiem. Pijemy dzisiaj dużo wody, no i dbamy.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca. Jedyny rapowy festiwal stadionowy.

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.

0: i nic nie trzeba dodawać. Nuta tak dobra, że mówi sama za siebie. Alabama Ten, Moonlight i Ford of RMF Max, chociaż ekstremalnie krótka, nie? Tak intensywna, zaledwie dwie minutki ma. No ale wiecie jak to jest, lepiej mieć niedosyt niż przesyt. Katy Perry i Hot and Cold w RMF Max, u nas zdecydowanie bardziej hot ostatnio.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

Kyoto, Kuban i Zalia. I to jest oczywiście RMF Max. Już od paru miesięcy męczymy się. Znaczy, to cieszymy się z systemu kaucyjnego w polskich sklepach, że oddajemy puszki, butelki i tak dalej. A zastanawialiście się kiedyś, co się z tymi puszkami i butelkami dzieje? No, okazuje się, podróżują. Podróżują, słuchajcie. Z raportów wynika, że na przykład puszki zbierane w Lublinie, w puszkomatach i butelki jechały, żeby je przerobić do Niemiec. Dlaczego do Niemiec? No bo tak, no, nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Słuchajcie, czyli jak taki tir wielki z puszkami, z butelkami jedzie ponad 1000 kilometrów, to nie jest ślad węglowy, to jest wszystko dla dobra ekologii, dla dobra matki natury. Ale jak my przejedziemy się autem, które ma tam normę emisji 5% za wysoką, to nie, to już wtedy gdzieś na świecie umiera mała panda albo delfin.

0: magiczny numer. Andy Dusty Harris, Zokaria w RMF Max i u nas też magia się dzieje, bo hokus pokus czary mary i teraz masz 999 więcej razy szans na zgarnięcie 25 tysięcy złotych. Takie radiowe zaklęcie. Słuchajcie, ekstremalnie szybka, bo tylko 5-minutowa runda bonusowa, ale za to też ekstremalnie opłacalna, bo 999 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie do zabawy szyfry do wygranej, w której czeka 25 tysięcy złotych. Także szybciutko zapraszam na rmfmax.pl, tam wszystkie szczegóły. Max.
1: Reklama. Dobrze, że akurat teraz nas słyszysz. To ważne. I niech to zostanie między nami. Możesz wygrać nawet 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica SPA.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Najlepiej zmiksowana playlista.
17: Say no more.
16: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa. Just keep watching.
15: Fala upałów i tutaj nie ma co się oszukiwać. Jest duszno, a będzie jeszcze bardziej gorąco. Na termometrach dzisiaj w Poznaniu, w Krakowie czy w Gdańsku 31 stopni, 31 w Szczecinie, w Warszawie 33 stopnie, a to oznacza, że musimy mieć czapki z deszkiem. Pijemy dzisiaj dużo wody, no i dbamy o siebie trochę bardziej, a jeśli macie możliwość, żeby pozostać w domu albo możecie poszukać gdzieś odrobiny cienia, no to na pewno wam dzisiaj pomoże przetrwać ten upalny dzień.

Dracula, Tame Impala i Genie w RMF Max. To nie jest wbrew pozorom piosenka o słynnym wampirze, tylko o kimś, kto się zachowuje jak wampir, że siedzi tylko w ciemności i za dnia nie wychodzi z domu. No to teraz takie osoby i wampiry oczywiście też mają ciężko, jak jest to przesilenie letnie. Dobra, Roxy z nami z White'em 2115. Chciałam ciebie więcej na naszych socialach. Bardzo fajny wywiad świeżutki z Roxy. Sprawdźcie koniecznie. Za chwilę 12 będzie flash i pogoda.

0: Fama.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
13: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
2: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
14: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Gastorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Monitorujemy na bieżąco sytuację pogodową. Nad Polskę nadchodzą upały. Dzisiaj do 31 stopni. Tak będzie w Szczecinie, w Krakowie, a w Zielonej Górze nawet 34 kreski. W piątek do 32. Sobota i niedziela w kraju to totalne upały od 36 do 37 stopni. Szukajcie kurtyn wodnych, szukajcie poidełek, szukajcie ochłodzenia. Jeziora będą oblegane, no ale nic dziwnego. Będą upały i zero deszczu.
2: No i wjeżdżamy w godzinę 12 na pełnej, to już czwartkowe popołudnie, a właściwie to wpływamy, bo dzisiaj, słuchajcie, dzień marynarza, tak kalendarz podpowiada. Poza tym jeszcze imieniny Doroty i Łucji i Maksyma. Pozdrawiamy i dorzucamy jakieś fajne życzenia. Jakby nie było pomysłu na wieczór, to wiadomo, że można wbić do Doroty albo Łucji, jak znać, albo do Maksyma w Gdyni. Talk to you, another 54 Ultra, Dawid Mięzek, lecimy z ostatnią godziną, byle do obiadu.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey. Bugajska 6 przez 8. Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: fajna tutaj, nie? No, sami powiedzcie, Run, Run River, nowość od Davida Getty i Aloka w RMF Max. A propos rzeczy fajnych, to fajna informacja, bo za godzinkę na antenie RMF Max podamy pierwszą cyfrę naszego dzisiejszego szyfru do wygranej, czyli szyfru, który otwiera walizkę z 25 tysiącami złotych. Jedna z czterech, to jest dobry pierwszy krok, pozostałe trzy, to się tam wykupi, jakieś podpowiedzi będą w finale, coś tam się odgadnie i na pewno jakaś kaska wpadnie, może wpaść nawet 25 tysięcy złotych, ale najważniejsze, żeby w tym finale się znaleźć. Nie czekaj do ostatniej chwili, tylko już teraz wysyłaj hasło Max za jedyne 3,69. Hasło Max pod numer 7327. Albo zgłoś się online na rmfmax.pl. Max. Reklama.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.

To Dawid Podsiadło, słuchacie RMF Max. Ostatnio inny Dawid, lekarz Dawid Kacprzyk na ustach całej Polski, jeżeli przestaliście śledzić tę aferę ze szpitalem południowym. No to słuchajcie, informacje z ostatnich dni są takie, że były ordynator chirurgii oskarżył tego lekarza Dawida, czyli tego lekarza polityka, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u i na tym SOR-ze ogarniał ponoć salonik VIP specjalny dla polityków Koalicji Obywatelskiej. No to ten ordynator na antenie kanału Zero oskarżył tego lekarza o to, że przyczynił się do śmierci pacjentów na SOR-ze i potem, żeby to przykryć, to pośmiertnie robił im tomografię. No ale dzisiaj były minister zdrowia, poseł Bartosz Arłukowicz powiedział, no co to za afera jest, przecież faraonowi Tutenchamonowi też po śmierci robili tomografię. I co? I ktoś się obraził o to? Wiecie, no z jednej strony dziwne tłumaczenie, a z drugiej może to właśnie idealnie pasuje do naszej służby zdrowia, bo wiecie, Tutenchamon, on czekał parę tysięcy lat na tę tomografię. Czyli jednak da się dłużej niż na NFZ. Galaxy w RMF Max.

0: time.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: I po reklamie.

0: Monitorujemy na bieżąco sytuację pogodową. Nad Polskę nadchodzą upały. Dzisiaj do 31 stopni. Tak będzie w Szczecinie, w Krakowie, a w Zielonej Górze nawet 34 kreski. W piątek do 32. Sobota i niedziela w kraju to totalne upały od 36 do 37 stopni. Szukajcie kurtyn wodnych, szukajcie poidełek, szukajcie ochłodzenia. Jeziora będą oblegane, no ale nic dziwnego. Będą upały i zero deszczu.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

Hej, hej, i to jest Daria Zawiało w RMF Max, a ja też wam robię hej, hej, pa, pa, bo to już 13 dochodzi i za chwilę w studiu zasiadają Ania Wojtkowiak i Fiołas. Program i wszystko gra, zaraz po 13 się zaczyna. My jutro słyszymy się nie po 9, tylko po 13, także zapraszam wyjątkowo na popołudnie. Ale Sosasza jeszcze ode mnie, Destiny, Dawid Miązek, do usłyszenia, do jutra, cześć, pa.

0: the answer.
1: Reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: zdawały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
4: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
5: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
6: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Cały czas sprawdzamy prognozę pogody i okazuje się, że upały się rozpoczynają i przez jakiś czas nie odpuszczą. Biometr jest korzystny, co prawda, mamy sporo słońca, ale momentami jest gorąco i po prostu duszno. Dzisiaj do 31 stopni w Gdańsku, w Szczecinie, w Krakowie, a w Zielonej Górze nawet do 34 stopni. W Warszawie 33 stopnie, raczej bez opadów deszczu. Tutaj w całym kraju naprawdę spore upały i dużo, dużo słońca. Piątek bardzo podobnie.
1: Mamy nadzieję, że oczekiwania waszego szefa nie są tak wysokie jak słupki rtęci na termometrach.
2: Każdy powie we wiatru na wagę złota, więc róbcie głośniej, bo wieje basem. Z RMF Max tu Anka, Fioła i Gips na start.

0: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: normalnie powiedziałabym, że aż chce się przy niej przytulać, ale nie w tej temperaturze. Za nami Olivia Rodrigo w RMF Max, a teraz zamiast przytulania to odkrywamy ważną bohaterkę zabawy szyfr do wygranej.
1: Pierwsza cyfra z kodu otwierającego walizkę z 25 tysiącami to cyfra
0: 7!
1: Siekierka na jej cześć. Siódemką dzisiaj szyfr się rozpoczyna. Wy podajecie w finale kolejne cyfry, a jeśli uda się walichę otworzyć, bierzecie 25 tysięcy ze środka. Co wy na to?
0: No, teraz to już tylko warto chwytać za telefon i wysyłać. Hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Już wam to zadanie trochę ułatwiamy, podając pierwszą cyfrę kodu, czyli siódemkę.
1: Siódemka dla wielu cyfra szczęśliwa. Aha. Więc może to dobry omen? Do dzieła. Dziś w tym programie 25 tysięcy może być twoje. 7327 SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: RMF MAX. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.
17: Gramy.
18: Nie oceniamy.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
16: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: potrafi człowieka wprowadzić w dobry mood. Ed Sheeran w RMF Max. A w dobrych nastrojach są ci, którzy dziś odwiedzili Poznań. Tam na Placu Wolności wydarzenie Amazon Prime Day, w ramach którego w strefie Prime Day Cafe jest nasz korespondent.
1: Przemek Wałczyński dzisiaj pobiera lekcje na wspaniałych, kreatywnych warsztatach. Przemku, czego się nowego nauczyłeś i co tam można zobaczyć? Powiedz.
2: Ja mam za sobą bardzo szybki kurs stylizacji paznokci. Widziałem tutaj, jak przykleja się takie specjalne ozdoby na paznokcie. Uwaga, nie tylko pań, bo panowie, jak się okazuje, także o dłonie dbają. I wy także możecie się o tym przekonać tutaj w strefie Prime Day Cafe w ramach wydarzenia zakupowego Amazon Prime Day. A ja dowiedziałem się także, dlaczego warto układać puzzle i dlaczego warto grać w planszówki.
3: Właśnie ludzie się spotykają ze sobą, rozmawiają, może mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami, także to na pewno jednocze.
2: Też chcesz się tutaj wychillować, odpocząć trochę?
4: Tak, to był mój 6. egzamin w ciągu tego tygodnia.
2: Z czego?
4: Tym razem z literatury.
5: Ale za to myślę, że coś słodkiego wleci teraz na poprawę humoru i...
2: No, trzeba się pocieszyć, nie?
1: To jest chyba idealne miejsce, mam wrażenie, do tego, żeby sobie poprawić humor. Amazon Prime Day dzisiaj w Poznaniu.
0: A na naszych social mediach już czekają na was relacje i konkurs, w którym można wygrać kartę podarunkową Amazon o wartości 200 zł. Wskakujcie na nasze social media.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.

0: Jugel i łapie się oddech. Przyjemny, prawie tak, jakby był odpalony klimatyzator. A wiemy, nie każdy ma taki luksus w pracy albo w domu, więc teraz uwaga, tip. Wystarczy miskę z zimną wodą postawić przy wentylatorze. Też pomaga w takie upały.
1: Najlepiej działa, jak jesteście w pierwszej linii brzegowej. W sensie wasze biurko stoi najbliżej. A dla reszty I Follow Rivers na ochłody od Likili, to zaraz po drodze sprawdzimy raport pogodowy. Max.
2: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Lepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Cały czas sprawdzamy prognozę pogody i okazuje się, że upały się rozpoczynają i przez jakiś czas nie odpuszczą. Biometr jest korzystny, co prawda mamy sporo słońca, ale momentami jest gorąco i po prostu duszno. Dzisiaj do 31 stopni w Gdańsku, w Szczecinie, w Krakowie, a w Zielonej Górze nawet do 34 stopni. W Warszawie 33 stopnie, raczej bez opadów deszczu. Tutaj w całym kraju naprawdę spore upały i dużo, dużo słońca. Piątek bardzo podobnie.

0: Oni nigdy nie zawodzą. Szwedzka Mafia, Wait So Long w RMF Max. I na to chyba wszyscy czekaliśmy. Czy to koniec pracy w upałach? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki szykuje projekt zmian. Przy 35 stopniach w pomieszczeniu być może niebawem będziemy kończyli robotę. Albo 32 stopniach na zewnątrz przy ciężkiej pracy fizycznej.
1: I już zaczęliście myśleć o tym, co zrobić, żeby w pomieszczeniu też było ponad 35? Termometr pod pachę jest 36,5 od razu.
0: Ale to dopiero projekt. Póki co jakoś z tymi upałami musimy sobie dawać radę, a najlepiej robić to nowościami. Mikolas i Trips teraz.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: I po reklamie.
4: Wyj głośniej.
19: Miej fan.
4: RMF Max. Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Sprawdzamy pogodę, no i w kraju mamy dzisiaj ostre upały. Szczecin to 31 stopni, Poznań 33, Łódź 32 kreski na termometrach. W Kielcach, w Rzeszowie i w Lublinie tutaj 31, podobnie w stolicy. W Gdańsku i w Olsztynie do 29 stopni, w Krakowie 32 kreski na termometrach. To są spore upały, pamiętamy o tym, żeby pić dużo wody. Miejcie nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne. No a kto może sobie pozwolić, no to szukajcie cienia dzisiaj.
21: Minęła 14 i możemy sobie ze spokojem powiedzieć ahoj wszystkim.
22: Mimo, że sąsiedzi Czesi z mundialem się żegnają, dziś mamy dzień marynarza.
21: Zatem ahoj, może nawet w ten sposób.
22: Rzucamy koło ratunkowe w postaci hitów. Będzie ATB, będzie Andy Dust, a na początek... Mówimy wam siemano w RMF Max, tu Anka i Fiołas. I przy okazji pytamy Dawida, która jest na zegarku.
23: Jest pro.
24: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy

0: Taylor Swift w RMF Max.
1: Polska automatami stoi. To żadna tajemnica, ale takiego jeszcze nie było. W Malborku powstał marcepanomat.
2: Wyobraźcie
1: sobie, marcepan 2-4 na dobę dostępny jest dla mieszkańców Malborka.
2: Ale co, że obieracie migdały i mieli, czy przepraszam, jak?
1: No nie wiem, ale masz tak, że czasem w nocy budzisz się i mówisz, ale bym potrzebował teraz marcepana. Ja ostatni raz potrzebowałem, jak musiałem worek do śmieci wypełnić czymś, bo nie było czym dopchać.
2: Jak macie kolegę, co lubi, a w żadnym sklepie w pobliżu nikt już tego nie zamawia, to do marcepanomatu.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Eben i Halloween w RMF Max. Tak sobie myślę, że normalnie szykowalibyśmy się do meczu polskiej reprezentacji o honor, gdyby nasi grali na mundialu. O tak, przynajmniej co z głowy, z oczu, to z serca.
1: Ale ja bardzo przepraszam, my mamy silną polską reprezentację na mundialu. Przecież to są nasi sędziowie. No oni cały czas są w grze, żeby było śmieszniej.
0: Ale będąc sędzią piłkarskim też kondychę trzeba mieć.
1: Jasne.
0: I to dbać trzeba o nią już od najmłodszych lat. Zresztą no...
1: Przepraszam, no sędzia Marciniak to w ogóle zaczynał przecież od gry w piłkę nożną. Właśnie występował jako pomocnik i to zaczęło się wszystko właśnie od dzieciaka. A przecież trwa akcja z Orlika na stadion i chcemy wam przypomnieć, że na rmfmax.pl znajdziecie szczegóły a propos tej akcji, bo można zgłosić taką młodą drużynę, która nigdy nie wiadomo, jak potem powalczy i jak potoczą się losy jej zawodników.
0: Czas macie do końca czerwca. Może zgłosić drużynę każdy. Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, jak włączyć się do turnieju z Orlika na stadion.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: mama.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: No i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: I po reklamie.

0: Хіти на Макса.
1: Sprawdzamy pogodę, no i w kraju mamy dzisiaj ostre upały. Szczecin to 31 stopni, Poznań 33, Łódź 32 kreski na termometrach. W Kielcach, w Rzeszowie i w Lublinie tutaj 31, podobnie w stolicy. W Gdańsku i w Olsztynie do 29 stopni, w Krakowie 32 kreski na termometrach. To są spore upały, pamiętamy o tym, żeby pić dużo wody, miejcie nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne. No a kto może sobie pozwolić, no to szukajcie cienia dzisiaj.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: głośnikach, także Karol G w RMF Max, ale przy tych dźwiękach mam wrażenie, że upał staje się zdecydowanie bardziej przyjemny. Tymczasem myśląc już o urlopie, jak pojedziecie do Zakopanego, uważajcie na pomarańczowe koperty na ulicach.
1: Pomarańczowa koperta to miejsce parkingowe tylko dla tych, którzy posiadają zakopiańską kartę mieszkańca i tylko lokalsi mogą tam parkować.
0: No więc to nie są najgorętsze miejsca parkingowe.
1: Mieszkańcy mają pomarańczowe koperty, turyści mają czerwone paragony.
0: A nie jeden zakopiański turysta teraz zaśpiewałby razem z Fukajem, Liwką i Enklawą. Chcę więcej parkingowych miejsc właśnie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland!
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: I po reklamie.

0: sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj mamy sporo słońca w całym kraju. Zielona Góra tutaj 34 stopnie, w Poznaniu, w Bydgoszczy czy w Szczecinie do 32, w Gdańsku i w Olsztynie odrobinę chłodniej do 28 stopni, chociaż i tak nadal gorąco. Podobnie w Białymstoku, Warszawa to 31 stopni. Bez opadów deszczu, bez burz, tylko mocne, ostre słońce, dlatego pamiętajcie o kremach z filtrem, okularach przeciwsłonecznych i oczywiście pijemy dziś dużo wody.
1: Skoro dzień marynarza mamy dzisiaj, to możemy powiedzieć, że jesteście na dobrych falach. Teddy Swims będzie teraz kołysać w RMF Max.
2: Nic tylko wyciągnąć żagiela, my będziemy waszym wiatrem. Sean Paul w kolejce, będzie Dab Dogs, tu Anka, Fiołas. Siemacie po trzeciej.

0: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Więcej, więcej. Roxy Węgiel chciała więcej, a może wy też chcielibyście na przykład od szefa trochę więcej. Szef wam nie da, ale RMF Max jak najbardziej.
1: To z Anki wypłaty idzie, jakby ktoś pytał. Nie z mojej.
0: Jasne.
1: A jak ja chętnie rozdaję jej pieniądze? Zobaczcie, 870 razy. Teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Co wy na to?
0: Słuchajcie, 25 tysięcy złotych do wygrania z puli, która nikogo z nas nie krzywdzi, dlatego mówimy bierzcie, a jak? Dlatego teraz też mnożymy każde wasze zgłoszenie, czyli hasło Max, które wyślecie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
1: Z taką kasą wakacyjny remont robi się sam, nie trzeba go robić. 7327, wejdźcie do gry teraz każdy Max razy 870.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: I po reklamie.

0: Na pytanie Where's my husband? Odpowiedź brzmi zazwyczaj: ogląda mundial.
1: Dziś gra Republika Wybrzeżo Elefantowych Gnatów. Czyli Wybrzeże Kości Słoniowej po śląsku, jakby ktoś pytał.
0: Co nas czeka dziś, jeśli chodzi o mundial? To już teraz sprawdzamy w specjalnym mistrzowskim fleszu sportowym.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Przed nami kolejne mundialowe emocje, późno wieczorem, no i w nocy. Debiutujące na mundialu Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador spróbuje postawić się Niemcom. W nocy jeszcze Japonia, Szwecja i Tunezja, Holandia, a nad ranem czasu polskiego Paragwaj, Australia, Turcja, USA. Do wyboru, do koloru. A za nami już mecz drużyny, która jest synonimem mundialu, czyli Brazylii. Brazylijczycy pewnie ograli Szkotów 3-0, choć co ciekawe, dla Canarinhos strzelają na razie tylko dwaj zawodnicy.
3: No i w nocy obaj powiększyli swój dorobek. Mateusz Cunha strzelił jednego gola, ma 3. Vinicius Junior 2 trafienia przeciwko Szkocji. Na jego koncie 4 mundialowe bramki. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0.
2: Przypomina Patryk Serwański. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.

0: Oni też nie mogą doczekać się, aż po pracy wskoczą do jeziora. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kaiza. Ale nie wszędzie można wskoczyć tak legalnie. Jeśli nie znasz niemieckiego, to nie do każdego kąpieliska wejdziesz.
1: To jest ciekawe, dlaczego gdzie niegdzie mówią halt. My tymczasem mówimy, bitte, proszę bardzo, można wejść do naszej zabawy. 25 tysięcy złotych rozdajemy już po godzinie 15, a to jest ostatni moment, żeby załapać się na rundę bonusową.
2: Psst, psst, ej! Jeszcze chwilę, 870 razy.
0: Mnożymy każdego maksa. Jeszcze się załapiesz tylko teraz. Wpisz hasło max i za 3,69 wyślij na 7327. Po czwartej 25 tysięcy może być twoje. Idę na
1: max. 7327. SMS o treści max do 15.50. Mnożymy każde zgłoszenie 870 razy.
3: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
4: Nie ty jedyna.
5: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
3: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
4: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
3: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
6: Pierwsze słyszę.
3: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
6: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
3: Nie.
7: Niestety nie ma nas w domu.
3: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
8: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: I po reklamie.
13: Mocno, świeżo.
14: Leć na maksa razem z tym.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
1: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj mamy sporo słońca w całym kraju. Zielona Góra tutaj 34 stopnie, w Poznaniu, w Bydgoszczy czy w Szczecinie do 32, w Gdańsku i w Olsztynie odrobinę chłodniej do 28 stopni, chociaż i tak nadal gorąco. Podobnie w Białymstoku, Warszawa to 31 stopni. Bez opadów deszczu, bez burz, tylko mocne, ostre słońce, dlatego pamiętajcie o kremach z filtrem, okularach przeciwsłonecznych i oczywiście pijemy dziś dużo wody.
14: RMF Max.
13: RMF Max.
14: RMF Max.

0: miatał na błysk Dawid Podsiadło w RMF Max. A to woda na młyn dla nas Polaków. Nie wykąpiesz się w kąpielisku, jeśli nie znasz języka niemieckiego.
1: Na szczęście nie w Polsce, tylko w niemieckim Halle takie rzeczy.
0: Tam wprowadzono taką zasadę, tłumaczy się ją kwestiami bezpieczeństwa, bo nie wszyscy z kąpieliska korzystający rozumieli polecenia ratowników w sytuacjach zagrożenia. I teraz na wejściu już przy kasach panie weryfikują, czy ty sprechen Sie Deutsch, czy nie.
1: Okej. Chociaż moim zdaniem nie zawsze to, że słyszysz komunikat w znajomym tobie języku, znaczy, że będziesz na niego reagować, prawda? To jeszcze nie jest takie.
0: Prawda? Mama zawsze pytała, czy mówi do mnie po chińsku.
1: No.
0: A nie mówiła.

0: webapark.pl.
1: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym...

0: Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: I po reklamie.

0: Jeśli spacer, to tylko w cieniu, a jeśli macie ochotę jakoś odpocząć, to tylko nad jakimś kąpieliskiem. Dzisiaj rekordowe temperatury i jeszcze w weekend będą wyższe. Na razie w Zielonej Górze 34, w Poznaniu 33, w Bydgoszczy 32, Wrocław, Katowice, Kraków 32 stopnie, Kielce, Rzeszów do 31. W Olsztynie i Gdańsku dzisiaj nieco chłodniej, do 29 stopni. Nadal miejcie ze sobą butelkę wody i okulary przeciwsłoneczne.
1: Czwartek po 16:00 to już chyba największa maruda i największy pesymista dostrzega światełko weekendu, prawda?
2: Świecimy dla was. Another 54 Ultra w RMF Maxa. Za chwileczkę męskie granie orkiestra i co ważne, powiemy, jak inne miasta w Europie radzą sobie z upałami.
1: A bywają ciekawe pomysły. Anka Fiołas z wami do 17:00 w RMF Max. Siema!

0: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: dawna to wiem.
1: Ciągnie to nas ostatnio bardziej do klimatyzatorów, mam wrażenie. Męskiej grani orkiestra w RMF Max. Jak wielkie miasta w Europie radzą sobie z upałami? Ano jest kilka ciekawych pomysłów. Na przykład Wiedeń maluje asfalt na jasne barwy, żeby się wolniej nagrzewał.
2: Ładnie.
1: W Sewilli rozciągają między budynkami wielkie płachty materiału, żeby zacienić ulicę. W Paryżu sekwana jest otwarta do kąpieli, a Amsterdam rozdaje darmowy krem przeciwsłoneczny.
2: No, i też można, i bardzo ładnie. Chociaż swoją drogą zobaczcie, jak pięknie sobie z tym poradziła Polska. Tutaj ważne, żeby nie robić zbędnych ruchów, dlatego są rozsyłane alerty RCB.
1: U nas Max, na co można liczyć, to na radę nie wychodź z domu.
2: I do tego klimatyzator. Ten muzyczny włącza się już teraz. To Earbooks i Graceland. Zróbcie głośniej radio.

0: Dobre tempo do marszu z pracy do domu. To David Guetta w RMF Max. Tymczasem dziś mamy już dzień o minutę krótszy od tego najdłuższego dnia w roku.
1: Już w tą stronę nie lubię tego zegara i
0: o
1: światła.
0: O minutę mniej.
1: No więc nie marnujmy czasu. Zaraz rozdajemy pieniądze w RMF Max. 25 tysięcy. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Ja wiem, że to może trochę suchar, ale to piosenka o chińskim sprzedawcy jaj. Daj, daj, zalami Shakira w RMF Max.
1: Dajemy to my szansę na dużą kasę i to teraz.
2: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Przepraszam, to przez ten upał. 25 tysięcy złotych do wygrania i już wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
1: Halo? Dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania z walizką pełną pieniędzy.
0: Cześć.
1: Dzwonimy, Ania i Fiołas.
3: Cześć.
0: Z kim mamy przyjemność?
3: Artur.
1: Artur, na czym cię przyłapaliśmy?
3: Na podróżowaniu busem przydałaby się jakaś klimatyzacja.
0: Klimat to mamy nadzieję ci zrobić teraz informacją o tym, że wygrywasz 25 tysięcy, bowiem zaraz to może być już twoja rzeczywistość. Wystarczy, że otworzysz walizkę z pieniędzmi, którą mamy w studio. I do tego potrzebny jest szyfr.
1: Artur, zatem pierwsza cyfra to 7. Podaliśmy ją już na antenie. 3 kolejne cyfry otwierające walizkę, te potrzebujemy od ciebie. Możesz od razu podać wszystkie 3 cyfry i zagrać o 25 tysięcy. Albo możesz spróbować kolejną cyfrę odkupić, a my trochę tej kasy z walizki wyciągniemy. Co robimy?
3: Może odkupmy kolejną cyfrę.
1: No dobra, a ile byś dał?
3: 2000 będzie przesadą.
1: O, zdecydowanie będzie. 10 tysięcy proponuję.
3: 5, 6.
1: 7. Na to jestem w stanie się zgodzić.
3: No dobrze.
1: Jej, mamy to.
3: 7.
0: Dobra.
1: 7 wyciągamy, 18 tysięcy do zgarnięcia dla Artura, a dwie cyfry już ma.
0: 7 i 1. Jedynka to jest ta cyfra, którą odkupiłeś, no to teraz pojawia się pytanie, czy kupujesz dalej, czy już próbujesz odgadywać?
3: 18. No jeszcze jedno bym odkupił. 18 minus prawdopodobnie te 4, na które się zgodzicie.
0: Ładne, podoba mi się.
1: Mogę ci zaproponować 13 tysięcy złotych.
3: 13, ale to no, zostanie troszkę...
0: Zostanie piątal.
1: Piątal w środku.
3: Nie, piątal, oczywiście to jest sporo, tak, ale no gdzieś może spotkajmy się po środku, może jest 7.
1: Artur, będę łaskawy, ale umiarkowanie. Mogę zgodzić się na 11 tysięcy i to jest moja ostateczna propozycja.
3: Dobrze, zróbmy tak.
0: Deal! Kupuję. Mamy to! 7 tysięcy w środku i trzecia cyfra, którą jest cyfra 8. 7-1-8. Tak zaczyna się nasz szyfr do walizki.
1: Artur, jak się kończy? Jaką cyfrą? Co wpisujemy?
3: Szyfrem będzie 7-1-8-2.
1: 7-1-8-2.
0: Dobra. Ta dwójeczka, mam nadzieję, że nie robi ci ciśnienia w żaden sposób. Dlaczego dwójeczka?
3: Nie wiem, moja pierwsza myśl.
0: Dobra,
1: bo
0: czyli
1: na dwoje
0: to
1: babka wróżyła, słuchaj. Zobaczmy.
0: Słusznie.
1: Zatem. Sprawdźmy, wbijamy i sprawdzamy szyfr.
0: Uwaga.
4: Szyfr niepoprawny.
1: Niestety, Artur.
0: Jakby ta babka wróżyła na 4, to by było okej.
3: Dwójkę podałem.
0: Dwójkę podałeś.
1: Dwójkę.
0: Ale słuchaj, my ci też coś podamy. Podajemy ci na tacy 500 zł za tę wspaniałą wymianę targową. Gratulujemy ci serdecznie.
2: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu

0: to już kolejna nowość w RMF Max. Moonlight i Fordo, Alabama Ten. Jeżeli chodzi o świeżynki, to jutro oczywiście świeżo uprasowana biała koszula, więc wiemy, co robicie tego popołudnia, w końcu zakończenie roku szkolnego jutro.
1: A w sobotę szaleństwo podczas koncertu Lata na Maxa w Wadowicach, gdzie gwiazdą będzie Grzesiek Chyrzy. Także zaplanowaliśmy dla was już wszystko i w tym wszystkim będziemy wam towarzyszyć, tak jak i jutro po 13:00 znów na antenie.
0: Dziękujemy wam serdecznie za wspólne czwartkowe popołudnie. Anka i Fiołas, do usłyszenia.
1: Pa.
2: Max.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
13: MediaMarkt.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

Jeśli spacer, to tylko w cieniu, a jeśli macie ochotę jakoś odpocząć, to tylko nad jakimś kąpieliskiem. Dzisiaj rekordowe temperatury i jeszcze w weekend będą wyższe. Na razie w Zielonej Górze 34, w Poznaniu 33, w Bydgoszczy 32, Wrocław, Katowice, Kraków 32 stopnie, Kielce, Rzeszów do 31. W Olsztynie i Gdańsku dzisiaj nieco chłodniej, do 29 stopni. Nadal miejcie ze sobą butelkę wody i okulary przeciwsłoneczne.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: No i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
6: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
7: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
8: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

0: Słuchajcie, RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Fala upałów nad Polską. W weekend w niektórych częściach kraju na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni, jeśli planujecie weekend w górach. Posłuchajcie uważnie. Mimo że na Kasprowym Wierchu wartość powyżej 20 stopni, to w górach taka temperatura jest już niebezpieczna.
1: Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Pomimo że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy.
0: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
2: To jest RMF Max.
0: Śląska Policja wyjaśnia przyczyny wczorajszego pożaru w Chorzowie, a ponad 60 zastępów Straży Pożarnej wciąż pracowało jeszcze dziś przy dogaszaniu ognia, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów przy ulicy Kluczborskiej.
3: Pożar to około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Ta pryzma jest wysoka około 8 do 10 metrów. Również specjalistyczna grupa ratowniczo-chemiczna z JRG Katowice-Piotrowice na podstawie czy na bazie samochodu tak zwanego Mobil Lab jest tutaj, która dokonuje pomiarów powietrza za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego.
0: Informował jeszcze w czasie akcji Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Orzęsek to mikroorganizm, który doprowadził do zmiany zabarwienia wody i był przyczyną zamknięcia krakowskiego Zakrzówka. Kąpielisko, jak wiecie, od jutra znów będzie czynne. Jak wyjaśniają urzędnicy, orzęsek występuje naturalnie w wodzie. Jest też bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia, stąd jego obecność jest dowodem na czystość Zakrzówka. Inaczej interpretuje to jednak profesor Mariusz Czop z AGH.
4: Żeby orzęski były bioindykatorem, czyli wskaźnikiem jakości wody, ważna jest przede wszystkim ich liczebność, ale też skład gatunkowy. Więc jeżeli tutaj widzimy, że wizualnie doszło do zmian w składzie gatunkowym orzęsków albo w ich ilości, to nie świadczy to o czystości wody, tylko świadczy to o zaburzeniu równowagi biologicznej w tym zbiorniku. No i jakby dopóki nie mamy wyników badań, które potwierdzą, że nie doszło do takiego zaburzenia równowagi biologicznej, no to wszystko wskazuje, że jednak doszło.
0: Zakrzówek od jutra będzie otwarty, ale na pomostach będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 300 osób. A już jutro oficjalny start wakacji. Przed wyjazdem na urlop warto jednak zadbać o EKUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
5: W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu do państw Unii Europejskiej, EFTA, czyli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa, na podstawie karty ubezpieczonej w NFZ przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia do tego, aby podróżować dalej lub bezpiecznie wrócić do Polski na leczenie.
0: Tyle Piotr Kalinowski z Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

0: Nie macie klimatyzacji, ratujcie się wiatrakiem. Bez tego można się po prostu roztopić. Czwartek w całym kraju upływa nam pod znakiem słońca i bardzo wysokich temperatur.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy
1: jest. Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dream.

0: 3, 4.
1: Chyba nas oszukali z tymi wakacjami, bo ja mam wrażenie, że one już się zaczęły. I Know You Want Me to Pitbull w RMF Max, 9 minut po godzinie 17. I dzisiaj tak sobie pomyśleliśmy, żeby z wami sobie je trochę popisać na Messengerze RMF Max, bo bardzo lubimy to robić. Wyślijcie nam swoją ulubioną ikonkę.
2: To jest w ogóle niesamowite, bo jak pytamy was codziennie o coś, z czego później piszemy piosenkę, to i tak jest nam już bardzo trudno. I więc uznaliśmy chyba, że w ogóle jeszcze warto sobie utrudnić życie jeszcze bardziej.
1: Podnieść poprzeczkę, tak.
2: I napisać piosenkę z emotek. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobimy, ale zrobimy to, obiecujemy.
1: No, trzeba jakoś, słuchajcie, ryzykować, bo bez ryzyka to wiadomo, nie ma zabawy, więc dajcie znać. Messenger RMF Max, wyślijcie po prostu swoją ulubioną emotkę, tą, którą najczęściej być może wysyłacie, albo najbardziej wam się podoba, a my potem o tych emotkach ułożymy piosenkę i zagramy ją w RMF Max i wam też wyślemy oczywiście.
2: Na jak? Messenger RMF Max, tam się komunikujemy cały czas, a tym razem prosimy o ulubione emotki. RMF Max.

0: Gadżety na maksa. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK, Wiz Khalifa, dobra zabawa. Z czego oni tak się nabijają cały czas? Nie wiem, ale może z tego sędziego.
1: Może z tego sędziego.
0: Na mundialu piękne rzeczy. Memosfera pęcznieje.
1: Tak, ja też w ogóle uważam, ponieważ nie jestem jakoś bardzo into piłka nożna, to uważam, że jednak poznawanie mundialu przez memy to jest fantastyczna metoda na to, żeby być na bieżąco, a jednocześnie nie zyskiwać zbyt dużej ilości wiedzy w tym temacie.
0: Szybki kontekst dla tych, których piłka nie jara. Sędziowie na tym mundialu muszą opowiedzieć całemu stadionowi przez mikrofon swoją decyzję po wideoweryfikacji. I to czasem brzmi strasznie śmiesznie, a twórcy internetowi mają lekkie używanie na tym. Posłuchajcie tego.
2: After view, number 10, far away, cover his mouth, decision is red card.
1: Tak brzmi czerwona kartka na mundialu.
0: Piękne rzeczy, to brzmi jak porządny rave, a zresztą, wiesz, te pory, o których rozgrywane są te mecze, jednak zobowiązuje, tak? Trzecia w nocy, łupiemy.
1: Łupiemy. I my też w RMF Max łupiemy, to jest kanał nadawczy, bądźcie blisko. Tutaj nie tylko ważne wiadomości, ale też bangery. RMF
0: Max. Decision is banger.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: RMF Max.

0: Rita Ora zabiera nas gdziekolwiek i to też jest okej. My was teraz zabieramy na mundial i do ważnych wiadomości sportowych, bo to jest ten czas.
1: Mistrzowski flash sportowy. To już czas ostatecznych rozstrzygnięć fazy grupowej. Emocje już sięgają zenitu.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: To jest mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Dziś na piłkarskich mistrzostwach świata w Ameryce Północnej zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16. Finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. Turcja to jedno z większych rozczarowań fazy grupowej. W dwóch meczach nie zdobyli nawet bramki, choć strzałów oddali dotychczas 62. Najwięcej spośród wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. Pewnie awansu są za to Brazylijczycy, którzy wygrali ze Szkotami 3-0. Vinicius Junior z 4 bramkami podłącza się do walki o tytuł króla strzelców turnieju. Faza grupowa wyglądała dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Bardzo trudny pierwszy mecz z Marokiem. Wierzę, że każdy z obecnych tu zawodników okaże się dla nas ogromnym wsparciem. Rozpoczyna się najważniejsza część turnieju. A dzisiejsze mecze startują o 22.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: smutna piosenka dla starszych ludzi, moim zdaniem. Lubię cię jak lato. Co to znaczy w praktyce? Przeanalizujmy to. Kiedy lubimy lato? Do 30.
1: Tak. No a teraz niestety już przespaliśmy ten moment, kiedy upału nie było. Będzie tylko goręcej, więc uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, bo woda silna jest, woda statki unosi. I zostańcie z RMF Max, bo za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
17: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
18: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15:00 Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
23: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: I po reklamie.

0: rozkręć swój dobry vibe.
1: Klas!
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Nie macie klimatyzacji, ratujcie się wiatrakiem, bez tego można się po prostu roztopić. Czwartek w całym kraju upływa nam pod znakiem słońca i bardzo wysokich temperatur. Najchłodniej w Białymstoku, tam podobno 28 stopni, w centrum, na południu i w Warszawie około 31-32. Najgoręcej w okolicach Zielonej Góry, tam prawie 34 kreski opadów, brak wiatru, umiarkowany, ciśnienie wysokie, no a niestety jutro chłodniej nie będzie.

0: taki romantyk.
1: Somber w RMF Max. Porzućmy na chwilę ten romantyzm, bo teraz historia o włoskim kowboju bardzo silnym, bo miał napiętego bicka.
2: To prawda, to są emotki, które dostaliśmy od was. Wasze ulubione, z nich obiecaliśmy zrobić piosenkę, ona już leci. Jest dziwna, po prostu. Posłuchajcie.

0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Ostatecznie uważam, że jednak całkiem dużo sensu ma ta piosenka.
2: Zaskakująco. Absolutnie nie wiem, jak do tego doszło. Nie planowaliśmy tego. Olivia Rodrigo, Drop Dead, teraz.

0: Tak już niebawem. Możecie brzmieć wy na festiwalu Beats for Love, bo ten się zbliża i zaczyna już w najbliższą środę, a tam m.in. Calvin Harris i Rehab i mnóstwo innych gwiazd muzyki elektronicznej. Pierwsze wejściówki w RMF Max rozdajemy za chwilę, po godzinie 18, więc bądźcie blisko.
1: Nigdzie nie odchodźcie, bo nie wygracie, a jak nie wygracie, to smutno będzie.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
4: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
2: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
5: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody, posłuchajcie. To od decyzji premiera zależy, czy zostanę zdymisjonowana, oświadczyła minister zdrowia na konferencji prasowej. Jolanta Sobierańska-Grenda, która w końcu wyszła z cienia, uważa jednak, że odpowiednio zareagowała na skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
1: Pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa, czyli pierwsza reakcja na to, na nieprawidłowości w szpitalu, to nadzór właścicielski. Druga reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli już sprawy dotyczyły ewentualnych umów zawartych z płatnikiem. I kolejna reakcja ministra zdrowia w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia przedwczoraj dotyczące już zaniedbań medycznych.
0: Broni swojej reakcji minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: To jest RMF Max.
0: Od 27 czerwca kierowców w Krakowie czekają zmiany. Na Tynieckiej rusza przebudowa przepustu przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa, a około 50-metrowy odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Kierowców czeka objazd przez autostradę A4, ulicę Księcia Józefa oraz most Zwierzyniecki.
3: Tam niestety kłopot z tym przepustem polega na tym, że tam jest za mało miejsca, żeby to robić połówkowo, żeby chociażby zapewnić tam na przykład ruch wahadłowy. Tam po prostu nie ma miejsca, bo na każdą stronę inspektorzy rozpatrywali taką opcję przeprowadzenia przebudowy tego przepustu, żeby jednak w jakiejś formie ruch przez ulicę Tyniecką właśnie przy tej ulicy Dąbrowa, przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa został zachowany, ale tam po prostu fizycznie nie ma miejsca. No w związku z tym na 2 miesiące musimy tą ulicę zamknąć.
0: Wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby. Są tacy, którzy wolą się uczyć niż nudzić w lecie, ale większość już jest na walizkach. W jednej ze szczecińskich szkół była Anna Pałamar.
4: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
5: Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
6: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
7: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
4: Ty masz jakieś plany?
8: Obóz taekwondo z moim klubem.
4: Sportowo?
8: Tak.
0: Nudy nie będzie. 1700 dodatkowych metrów kwadratowych powierzchni, 4 nowe gejty, przestrzeń handlowo-usługowa. To wszystko na podwarszawskim lotnisku Modlin. Obecnie trwa rozruch terminala tymczasowego.
9: Systemy muszą być przetestowane na sucho, że tak powiem, jeszcze bez pasażerów i musimy dokonać odbiorów przeszukania chociażby obiektu, bo ulegnie zmianie strefa zastrzeżona, więc to będzie już za granicą. Także od początku lipca tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak tam wygląda, wejść będzie można tylko, jeśli zakupimy podróż z naszego modlińskiego lotniska, do czego oczywiście zapraszamy.
0: Tyle prezes lotniska Warszawa Modlin Jacek Kowalski.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: Czy ktoś w waszej obecności ostatnio pytał, gdzie to lato? Tak myślałem. W całym kraju czwartek upływa pod znakiem słońca i bardzo wysokich temperatur w tych najchłodniejszych miejscach. W Gdyni czy w Sopocie 27-28 stopni. W Warszawie termometry pokazują 31, a w okolicach choćby Zielonej Góry czy gdzieś na południu kraju, na Górnym Śląsku, powyżej 3 dych, nawet w okolicach 34. Opadów brak, wiatr chwilami silniejszy, ale sporadycznie.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
10: RMF. Ja wiem, że Beats for Love zaraz, ale jeszcze wcześniej pytanie do was. Co się zapisuje długopisem?
11: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15:00 Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

0: Symphony od Clean Bandit i Zary Larsson.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tak was trochę z zaskoczenia zapytaliśmy o to, co zapisujecie długopisem, bo my z Michałem to w zasadzie wyszło, że tak samo. Tylko lista rzeczy do zrobienia, bo się je przyjemnie potem wykreśla, a wszystko inne zapisujemy w telefonie. Ale pojawiły się ciekawe propozycje na naszym messengerze RMF Max, na przykład miłosne liściki do męża i takie urocze liściki do synów. Fajne.
3: Ania, no weź przestań.
2: Estaj, słodko.
0: Nie bądź taka słodziutka. Ale Bartek napisał z kolei, że on wypisuje mandaty długopisem, ale tylko jak musi. I przycisnęliśmy Bartka specjalnie dla was, gdzie tak trzeba dzisiaj uważać i gdzie dzisiaj wypisuje. I mówi, że w całym powiecie bielskim trzeba uważać na niego.
2: Ale jak go pocisnęliśmy jeszcze bardziej, to napisał, że na ulicy Andersa Partyzantów i Bystrzańskiej w Bielsku. Więc jak ktoś gdzieś tam w Beskidzie Żywieckim,
0: nie ma za
2: to
0: co,
2: uważajcie.
0: Przesłuchaliśmy policjanta.
2: Tak jest. To tymczasem w RMF Max w kanale nadawczym Banger za Bangerem i nowości Trips razem z Mikolasem Józefem, więc to jest kolejne pojednanie polsko-czeskie. Trips w ogóle, słuchajcie, jest jednym z najpopularniejszych artystów zagranicznych w Czechach teraz.
0: Co to się porobiło,
2: co
0: zobacz,
2: to takie,
0: nie? Nie
2: patrz.
0: Wiedziałem nawet. A proszę bardzo, właśnie Mikolas i Trips w numerze Hard to be Humble przed wami.
1: To jest nowość RMF.

0: Into the Santo Hugel i doskonała propozycja na lato, ale tam jest tempo, ale tam jest energia, bardzo mi się to podoba. I taką też energię i tempo mamy wam do zaproponowania, tylko na żywo, drodzy państwo.
1: Tak jest, Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie. Zaczyna się już w środę, 4 dni najlepszych elektronicznych brzmień. Calvin Harris między innymi, ale też Rehab, Marshmallow czy Dimitri Vegas, doskonale znani z anteny RMF Max. Ale to będzie impreza.
0: A wy nas znacie, żeby zawalczyć o te wejściówki, trzeba coś zrobić i dzisiaj waszym zadaniem jest po prostu zabitboxować. A co? Posłuchajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. No właśnie to, absolutny klasyk Calvina Harrisa, Summer. Lato zaczęło się parę dni temu. No to, drodzy państwo, tak,
1: to jest moment, żeby zabitboxować. No może być tu, to może być śpiew, cokolwiek. Głosówki na Messengerze RMF Max, podwójne wejściówki na Beats for Love, festiwal, który startuje już w środę w Ostrawie, są do zgarnięcia.
0: Co robimy? Beatboxujemy, tagujemy, cokolwiek umiecie zrobić, byleby głosówka dotarła na nasz Messenger i nas przekonała. Calvin Harris i Summer to wasze zadanie.

0: Skunks i Galaxy w RMF Max. Wakajki u nas już trwają, chociaż oficjalnie zaczną się jutro i trwa też mundial, z którym jesteśmy na bieżąco.
1: Cały czas tętno pulsu, mierzymy je i podajemy. W mistrzowskich fleszach sportowych jeden z nich już teraz.
2: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam. Choć jest tu wyraźny faworyt, to jednak spotkanie Niemcy kontra Ekwador jest hitem dzisiejszego wieczoru podczas mundialowych zmagań. Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek, a wieczorem spróbują dołożyć kolejne. Zwłaszcza, że poza gwiazdami mają swoich nieoczywistych bohaterów.
3: To Denis Undaw w dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaw jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwsze skrzypce.
2: Niemcy-Ekwador o 22:00, podobnie jak pojedynek Curaçao o Wybrzeże Kości Słoniowej. Dodajmy może, że na mundialu dotychczas rozegrano 54 ze 104 meczów. Turniej zatem mamy na półmetku.

0: Robimy smaka. The Weekend już dzisiaj, chociaż weekend i to pierwszy wakacyjny, zacznie się jutro. Save Your Tears za nami w RMF Max. Robimy też smaka na festiwal Beats for Love, bo ten zaczyna się już w środę i mamy bilety.
1: Tak jest!
0: Jej!
1: Się mnie coś tak ścięło, kawunie muszę strzelić.
0: Strzelaj kawunie.
1: Jeszcze trzeba do jutra wytrzymać.
0: Bo musisz mieć energię, bo za chwilę finał zabawy.
1: Tak.
0: Trzeba było beatboxować Calvina Harrisa. Zobaczymy, jak wam poszło. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: I po reklamie.

0: Слушайте на Макса.
1: Хиты на Макса.
0: Хиты на Макса.
2: Czy ktoś w waszej obecności ostatnio pytał, gdzie to lato? Tak myślałem. W całym kraju czwartek upływa pod znakiem słońca i bardzo wysokich temperatur w tych najchłodniejszych miejscach. W Gdyni czy w Sopocie 27-28 stopni. W Warszawie termometry pokazują 31, a w okolicach choćby Zielonej Góry czy gdzieś na południu kraju, na Górnym Śląsku, powyżej 3 dych, nawet w okolicach 34. Opadów brak, wiatr chwilami silniejszy, ale sporadycznie.

0: Katy Perry już się szykuje na Friday Night w RMF Max. No to przyszedł ten moment, żeby rozdać karnety na Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie, który startuje już w środę, a tam właśnie w środę, między innymi Calvin Harris. No i zadanie na dzisiaj polegało na tym, żeby zabeatboxować, bo to w końcu Beats for Love numer Summer Calvina Harrisa.
1: Filip, powiedz, jesteś profesjonalnym beatboxerem?
2: Nie jestem profesjonalnym beatboxerem, tylko sobie tak od czasu do czasu dla jaj ze znajomymi zabitboxuję i...
1: Rozumiem. I tak Nie, bo brzmiało jak profesjonalny.
0: Nawet tak, mamy...
2: No, dziękuję bardzo.
0: Mamy porównanie z oryginałem, słuchaj.
2: Tak. Do mnie zadzwonili jednak.
1: Filip, czy jesteś gotowy, że tak powiem, zmierzyć się i twoje nagranie, które nam dostarczyłeś, z oryginałem stworzonym przez legendę Calvina Harrisa?
2: No pewnie, dalej. No.
1: Posłuchajmy tego razem, dobra?
2: No.
1: Ale na pewno jesteś gotowy.
2: Tak, jestem gotowy, no.
1: Dobra, to jazda. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. And I'm magic in the summer. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
0: No słuchaj, Filip, scena Beats for Love powinna należeć do ciebie, ale póki co to wiesz, możesz pojechać na takie rozeznanie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i w ogóle. Ale takie małe zadanie jeszcze mamy dla ciebie. W sumie to taka formalność. Ty co?
2: Jakie macie zadanie dla mnie?
0: Bo słuchaj, spojrzeliśmy sobie w ten czeski rozkład jazdy i instrukcję obsługi tego festiwalu.
1: My dostaliśmy taką instrukcję obsługi po czesku i pomyśleliśmy, że musimy sprawdzić, czy ty jesteś na nią gotowy, bo też ją dostaniesz, więc tak. Testujemy twoją wiedzę. Przedstawiamy ci cytaty z tej instrukcji.
0: Wymeńte si prawu a lewu ponożku. Czy to znaczy A. Zostaw plecak w depozycie, B. Zamień prawą z lewą skarpetką, czy C. Wymień karnet na opaskę.
2: Wymień karnet na opaskę.
0: No nie, zamień prawą na lewą skarpetkę.
1: Ajajajaj. Nie, słuchaj Filip, bo jak źle odpowiesz na wszystkie pytania, to masz obowiązkowo korepetycję z czeskiego, zanim pojedziesz, dobra?
0: Drugie pytanie. Dobra. Opeczone bagety są wedruchem stanu. To znaczy, że A. Policja stoi za drugim zakrętem. B. Zapiekanki są w drugim namiocie. Czy C. Banknoty wymień na żetony. Opeczone bagety są wedruchem stanu.
2: Policja, ale... No powiedzmy, że ta druga odpowiedź.
0: Tak! To są zapiekanki. Dokładnie. I ostatnie takie na szybko. Calvin Harris chraje na chlawnim podiu. Czy to znaczy, że Calvin Harris charuje w pocie czoła? Czy daje czadu? Czy gra na głównej scenie?
2: Jeszcze raz mogę odpowiedzieć?
0: Calvin Harris chraje na chlawnim podiu. Czy to znaczy, że charuje w pocie czoła, daje czadu, czy gra na głównej scenie?
2: Gra na głównej scenie.
0: Tak jest!
3: Tak jest!
1: Hity na maksa. Nie musisz iść na korepetycję z czeskiego, możesz jechać prosto na festiwal.
2: Po prostu pierwszym się zestresowałem, dlatego tak.
0: No właśnie, to dokładnie tak jest. Filip, jedziesz na Beats for Love, baw się dobrze.
2: Super, dzięki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Śliwka i Fukaj. To Enklawa, projekt Enklawa w RMF Max. I tak sobie kończymy już godzinę 18, ale za chwilę ważne wiadomości we Fleszu, a potem do zgarnięcia wejściówki na Oshi All Star Festival. Ale dzisiaj rozdajemy, no?
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: I po reklamie.

0: goes.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Słuchajcie, Flesza RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie, czas na kolejną odsłonę, zapraszam. Cztery największe firmy polskie energetyczne, PGE, Orlen, Enea i Tauron, podpisały między sobą w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy. W zespół deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej. W Amber Expo w Gdańsku, gdzie trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, jest Michał Radkowski, który wie, co oznacza to dzisiejsze porozumienie.
4: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden. Wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił dziś, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział. Stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
5: To są firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę do zarobienia pieniędzy, bo to przecież to jest biznes, albo przede wszystkim jest biznes, potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne, i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są.
4: Wszystkie cztery spółki chcą dzielić się z Ukraińcami swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też pokazywać, jak sięgać po pieniądze, choćby z Brukseli.
3: Tyle z Gdańska.
1: To jest RMF Max.
3: Remont przy Bagateli, budowa parkingu P&R Bronowice, remont mostu Kotlarskiego, nawierzchni na wiadukcie Alei 29 listopada, wymiana torowiska na Grzegu Rzeckiej, a to nie wszystkie atrakcje, jakie planują nam urzędnicy w Krakowie w wakacje. A w przyszły weekend duże utrudnienia czekają Nowochucian. Tramwaje 4 i 5 lipca nie pojadą Aleją Solidarności.
6: Zaraz po ostatnich zjazdach do zajezdni wieczorem w piątek 3 lipca torowcy odetną zasilanie w sieci trakcyjnej, bo ta będzie wymieniana na całym węźle kombinat. To spowoduje, że tramwaje nie będą jeździć w ciągu Alei Solidarności oraz w kierunku ulicy Ujastek. Wszystko oczywiście pojedzie objazdami, czyli taka 74, zastępcza czwórki, zostanie skierowana Kocmyrzowską do Alei Solidarności i Placu Centralnego. Podobnie jeździć będzie 22. Tramwaje wrócą na Alei Solidarności 6 lipca.
3: To był Przemek Błaszczyk. Katowice śpieszą się z kolei z budową nowych ścieżek rowerowych. Miejski Zarząd Ulicy Mostów w Katowicach ogłosił kolejne przetargi na budowę nowych odcinków. To na przykład trasa rowerowa numer 602, ale jest też już coraz bliżej przebudowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Mieszka I i Tysiąclecia do Alei Bolesława Krzywoustego.
7: Tutaj mówimy o odcinku około 180 metrów drogi dla rowerów, przebudowy istniejących ciągów pieszych oraz wykonanie oznakowania. Na ten cel MZUM ma zaplanowane 400 tysięcy złotych i wykonawca będzie miał 60 dni na realizację tej inwestycji.
3: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Nadchodząca noc przyniesie nam trochę wytchnienia, no ale bez przesady, nagle się jakoś szczególnie nie ochłodzi. Zdaniem synoptyków może być w okolicach dwóch dyszek, czasem poniżej tej granicy. No a w ciągu dnia miejscami mieliśmy nawet 34 stopnie. Najchłodniej było na wybrzeżu, gdzieś tam w okolicach Sopotu, ale nawet tam 27-28. Jutro chłodniej nie będzie, temperatura od rana szybko będzie szła w górę. No i wszędzie dojedziemy w rejon trzech dyszek.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika.

0: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, Bugajska 6 przez 8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dream.

0: taki bromans. Nic nie robiliśmy, a wyszło tak super. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max, a tu się zbliża już ten weekend Ozzy All Stars Festival we Warszawie. Na stadionie Legii tam m.in. BDS, Bambi, Sobel, Young Iggy, no mnóstwo fantastycznych polskich raperów, zresztą jak sama nazwa wskazuje, All Stars. No więc przyszła pora, żeby ostatnie dwie wejściówki, jakie mamy, przekazać w wasze ręce.
1: Więc po raz kolejny wracamy do zabawy państwa, miasta.
0: Państwa ciasta.
1: Państwa miasta z twistem.
0: Aha,
1: czyli państwa ciasta, raper Mebel.
0: Zgadza się.
1: Takie cztery kategorie. Na jaką literę? To zaraz się dowiemy.
0: Wczoraj
1: bo
0: ja
1: dzisiaj
0: odliczałam.
1: Ja odliczam.
0: Tak, tak, ty dzisiaj to odliczasz, no.
1: X, Y, Z.
0: Stop.
1: Ty.
0: Na ty?
1: Ty.
0: No to na ty. Państwo, ciasto, raper Mebel na Messenger RMF Max. Ślij teraz, potem zadzwonimy. No i trzeba będzie o te bilety jeszcze tak skromnie, ale jednak powalczyć.
1: Litera ty.
0: Ty.
1: Ty. Jak ten festiwal jest zarąbisty.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.

0: Bob Sinclair, Kajsa. Drodzy Państwo, my doskonale wiemy, jak zrobić wakacyjną atmosferę i zamierzamy to też jutro zrobić w Wadowicach. Dokładnie osobą Justyny Boryckiej obecnej tutaj.
1: Tak, będę w Wadowicach razem z Wami witać lato i otwierać wakacje, bo lato na maksa w Wadowicach właśnie jutro. Będzie Mortal, będzie Grzegorz Chyży, będzie DJ set naszej Oli Bieniarz, więc Wy też bądźcie, bo chciałabym powiedzieć, że w ubiegłym roku absolutny rekord padł lata na maksa, kiedy grały modelki właśnie
0: naprawdę?
1: W Wadowicach.
0: A jakiego rodzaju to był rekord?
1: W sensie, że najwięcej ludzi na maksa było tam. Właśnie w Wadowicach, na modelkach.
0: Ale teraz wyjechałaś ludziom na ambicje.
1: No i teraz trzeba przyjechać
0: teraz
1: do Wadowic.
0: Trzeba przyjechać.
1: Kremówkę zjeść. No i posłuchać Mortala Grzegorza Chyżego i otworzyć z nami wakacje totalnie za free, bo to jest koncert bezbiletowany.
0: Za darmo jest, za darmo to chciałam jest. Powiedzieć.
1: Tak jest, więc bądźcie, ja tam będę, będziemy też na żywo dawać się znać oczywiście, jak tam się dzieje w RMF Max, więc bądźcie, lato na maksa już jutro.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic.

0: plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Carrefour, mnie najlepszy jest.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.

0: Nader i Talk to You w RMF Max. To kolejny numer z cudownym klimatem. Serwujemy wam taki klimacik z wieczora i przy okazji jeszcze rozdajemy wejściówki na OSI All Star Festival już w ten weekend na Stadionie Legii.
1: Tak jest. I tam oczywiście cała śmietanka raperska polska, bo będzie i Bambi, i BDOS, i Sobel, i mnóstwo innych gwiazd, które super będzie zobaczyć. I Mateusz też już przebiera nóżkami, zgadza się? Mateusz, jesteś. Mateusz, no to szybko jeszcze państwa ciasta na te. Do wymienienia było państwo, ciasto, raper i mebel. Co wymieniłeś?
2: Wymieniłem, ojej, przypomnijcie, Tanzania.
1: No.
2: Co tam dalej było? Jejku.
1: Tartę dałeś.
2: Tanzania, tarta, raper Tetris i taboret.
1: Pięknie, no i właśnie o to chodziło. To było pierwsze zadanie, ale teraz, żeby wejściówki mogły polecieć do ciebie, to trzeba się jeszcze będzie wykazać raperskimi umiejętnościami. Podamy ci wersy artystów, którzy pojawią się na OSI All Star Festival. Nie musisz rymować ich piosenkami. Wystarczy po prostu, że dokleisz do tego jakiś wers, który będzie się rymował. Ale on jest zupełnie dowolny. Puść wodze fantazji.
0: Co najmniej trzy wersy musisz skutecznie dorymować. Czas startuje po tym, jak Justyna skończy podawać pierwszy wers. Gotowy?
2: Gotowy.
0: No to jazda.
1: Wcale nie przeszkadza mi jej głos.
2: Chciałbym przetrzymać jej włos.
1: Robię same durne rzeczy, radio, TV i gazety.
2: Spróbujmy dalej, pas.
1: Nie spłonie ostatni las.
2: Przyjdzie w końcu na to czas.
1: Mój sufit poza granicami tego kraju.
0: Dawaj.
2: Możemy dalej?
0: Taki mały ja, taki wielki świat? Nie, no. Mateusz.
1: Nie, no podobnie jakby były dwa czy trzy.
0: Mateusz. No były dwa.
1: Faktycznie.
0: Słyszysz tą ciszę? To jest cisza i smutek.
2: Duży smutek, jasne.
1: No cóż, Mateusz, no, ale jakby co, to jeszcze te bilety są dostępne, więc mam nadzieję, że i tak się zobaczymy na OSI All Star. I nie poddawaj się.
2: Dobra, jasne.
1: Bo my dużo różnych rzeczy rozdajemy, więc mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy ponownie, dobra?

0: Zupełnie niespodziewanie zabawa z rymami okazała się chyba jedną z najtrudniejszych w historii tego radia.
1: Tak. Będziemy musieli to przemyśleć, słuchajcie, bo...
0: Ja mam wrażenie, że nawet sam Eminem, gdyby został tu wpuszczony na antenę, to by nie dał rady.
1: Dokładnie. No jest to stresujące, wiemy o tym, ale słuchajcie, no i tak była to piękna przygoda.
0: Max. A propos stresu i wielkich wyzwań, mundial cały czas trwa, mistrzowski flesz sportowy, sprawdzamy, co tam się dzieje.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Gliwice dziś znów, już drugi dzień z rzędu, będą opanowane przez fanów siatkówki, a wszystko za sprawą meczu naszej kadry. Polscy siatkarze o 20 w Prezero Arenie w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają z Turcją. Wczoraj biało-czerwoni pokonali 3-2 Belgię, no ale ten mecz to były prawdziwe ciężary. Czy dziś też tak będzie? To już pytanie do Wojtka Marczyka.
4: To może być bardzo podobny mecz. Turcy w tym sezonie Ligi Narodów sprawili już niespodzianki, zresztą tak samo jak Belgowie. Reprezentacja znad Bosforu pokonała m.in. Francję, ale gładko przegrała z Włochami czy USA. Jest to więc drużyna bardzo niestabilna, ale dziś zagra bez presji.
5: Ta presja będzie dla nas jako na faworytach i my musimy być przygotowani.
4: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka.
3: A początek o 20. A dziś późno wieczorem też oczywiście mundialowe emocje. Turniej mamy na półmetku, a w fazie pucharowej zameldowało się już 13 zespołów.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. Za chwilę ważne wiadomości pogodowe, ostrzeżenia przed upałem. No nie chcą się zmienić. Cały czas obowiązują.
1: Niestety, cała Polska w alertach, tak grzmią nagłówki w portalach informacyjnych. Także grzmimy i my.
0: Grzmimy więc.
1: Grzmijmy. Max. Prognoza zaraz.
2: Reklama. Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

Nadchodząca noc przyniesie nam trochę wytchnienia, no ale bez przesady, nagle się jakoś szczególnie nie ochłodzi. Zdaniem synoptyków może być w okolicach 2 dyszek, czasem poniżej tej granicy. No a w ciągu dnia miejscami mieliśmy nawet 34 stopnie. Najchłodniej było na wybrzeżu, gdzieś tam w okolicach Sopotu, ale nawet tam 27-28. Jutro chłodniej nie będzie, temperatura od rana szybko będzie szła w górę. No i wszędzie dojedziemy w rejon 3 dyszek.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Swedish House Mafia i Wait So Long za nami w RMF Max, a my mamy potwierdzenie, że te bilety na Oshi All Star, których Mateusz dzisiaj niestety nie wygrał, to przechodzą na jutro i będzie można je zgarnąć.
1: Ale jaja.
0: Filip Rozda.
1: Jutro wpada tutaj Filip, kanał nadawczy i uwaga, jutro o 17 zaczyna się oficjalnie lato w RMF Max. Warto nas słuchać jutro właśnie. Nie, że po południu, cały dzień.
0: Cały dzień, tak. A tymczasem. My za dzisiaj już dziękujemy. Siwek i Borycka, do usłyszenia. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę graba i najlepsza dziesiątka listy Hotbands.
2: Dawid Mięzek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy sobie, no może od Kielc, a w Kielcach święto Kielc w ten weekend. No i słuchajcie, taki oficjalny afterek się będzie odbywał w klubie Maska. Tam można kontynuować dobrą zabawę, jak już się skończy impreza w plenerze, a o to, żeby dobre nuty poleciały z głośników, zadbają przez cały wieczór Matthew Libre i Robstan. Start o 22:00. Teraz zaglądamy do Warszawy. Dekady tutaj w piąteczek Summer in the City, inauguracja lata w dekadzie pod hasłem Stupid Disco, natomiast w sobotę wraca autorska impreza legendy polskiej sceny klubowej DJ-a Adamusa. Hi-Fi Superstar supportować będzie DJ Romy. No jak już jesteśmy w klimatach lekko retro, to na takie retro party zaprasza też klub Energy 2000 spod krakowskich Przytkowic. Cofamy się w czasie do złotej ery clubbingu, czyli lat 2000, a o klimat zadbają Don Pablo, Thomas i Daniels.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
5: Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Ministerstwa Sportu Aktywna Szkoła. Kto może się zgłosić?
4: Turniej z Orlika na stadion skierowany jest do roczników od U13 do U15. Zapisywać do nas mogą drużyny zarówno trenerzy z takich szkółek, akademii piłkarskich, jak i ze szkół podstawowych, ponieważ mamy tutaj dwie ścieżki, junior i junior pro. Junior pro jest skierowane do klubów, do akademii, natomiast w tej ścieżce troszkę bardziej amatorskiej mogą występować szkoły podstawowe. Zapisy prowadzimy do końca czerwca poprzez stronę z Orlika na stadion, do czego gorąco zachęcamy.
5: A nagroda atrakcyjna.
4: Tak, to jest w ogóle najbardziej atrakcyjna nagroda dla uczestników turniejów piłkarskich, takich młodzieżowych w Polsce. Zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest o co grać. Zależy nam też na tym, żeby tych uczestników było jak najwięcej, także gorąco zachęcamy. Przypominam, strona z Orlika na stadion.pl.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
11: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Dziś przed północą na mundialu mamy dwa pojedynki. Curaçao spróbuje coś ugrać z zawsze niebezpiecznym wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwadorczycy postarają się zaprezentować jak najlepiej na tle Niemców. Kto w tym meczu jest jednak w roli faworyta? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Niemcy to kadra z długą ławką, z której można by zmontować na mundialu nawet spokojnie dwie jedenastki. Tak się nie da.
6: No ale w reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół, pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje, mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
5: A to był Patryk Serwański. Początek tego meczu o 22 po północy. Wybór też jest. Japonia, Szwecja, Tunezja, Holandia. Te mecze zaczynają się o 1:00.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: No i jesteśmy już prawie na wakacjach. Szkoła skończona, jeszcze tylko odebrać świadectwa i impreza. No to witajcie już prawie na wakacjach. Przemek Grabowski z wami wieczorowo w RMF Max. Sprawdzimy, co się będzie działo w wakacje. Czego będziemy słuchać? Mam dla was fajne nowości, 10 najlepszych kawałków, a zestawienie otwiera dzisiaj Justin Bieber plus Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: dobry numer, taki akurat na chłodzenie, na te temperatury, ale będzie jeszcze cieplej, trzeba się szykować. Trzeba się chować tak nawet trochę. Gracie Abrams śpiewa i czeka na wasze głosy, także dzisiaj wieczorem pod rmfmax.pl będzie Alok i David Guetta, wróci także ekipa Chainsmokers, a na 9 nasza Roxy plus White. Tak energetycznie. Chciałam ciebie więcej.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hopbench jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

nowości, mamy propozycję na hit tego lata. David Guetta, Yalok już w zestawieniu listy Hot Bands. Run, Run, River. Będziemy tańczyć to na pewno. Teraz czekają na jedynkę. Głosujcie pod rmfmax.pl. Może już jutro. Tak na starcie oficjalnie wakacyjnie na miejscu pierwszym. Startują na miejscu ósmym. Teraz też imprezowicze, klubowicze, rozpędzeni Chainsmokers i Ellie Oaks. Nasza propozycja w RMF Max Echo.

0: No sorry, papi, dzisiaj nie będzie miejsca pierwszego, ale gratulacje, no bo są w dziesiątce, są na miejscu siódmym. To topiki Becky G mogą być wyżej na starcie wakacji oficjalnie jutro. rmfmax.pl, zostańcie z nami za chwilę na ten ciepły wieczór, tak to się zapowiada, ale Farben, Body Talk, wróci też Robin Schulz w nowości na wakacje.
1: Sponsorem programu Hop Bench jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
12: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Nodino. Today is yours. Feel good.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
17: I po reklamie.

Tak, te lepsze czasy przed nami. Jutro oficjalnie zaczynamy wakacje. Robin Schulz i jego słoneczna propozycja na liście Hot Bands Better Times. Czeka na wasze głosy także dzisiaj czwartkowo pod rmfmax.pl. My jutro wakacje oficjalnie witamy w Wadowicach. Kolejny przestanek naszej trasy Lato na Maxa 2026. W Wadowicach hiciory RMF Max zagra Ola Bieniarz. W swoim DJ secie zaśpiewa największe hity także Grzegorz Chyży. No i Mortalcio także na scenie. Halo Wadowice, okolice. Bawimy się już jutro z zaproszeniem na naszą imprezę dla wszystkich. Gips, Kukon i Jonatan na miejscu piątym listy Hot Bands. Ty masz.

Daddy Trance wrócił, ale czy tutaj jest trance? No na pewno przyspiesza w swoich kawałkach. Marlon Hofstadt, I Like, czeka na wasze głosy. To będzie petarda tego lata. Tak będziemy witać oficjalnie wakacje już jutro. Wszyscy jesteście zaproszeni na naszą maksymalną imprezę, a my otwieramy pierwszą trójkę. Coraz bliżej jedynki, na pewno przed finałem mundialu pojawią się na szczycie. Dzisiaj trójka, Shakira i Burna Boy, Die Die.

produkcję muzyki. Dzisiaj jest już większy, dorosły Lumix i jego kolejna nowość po sukcesie Monstera na przykład. Pozdrawia wszystkich fanów w Polsce i chciałby być tak na starcie wakacji, może w zestawieniu. Może to będzie szybki debiut jutro na trzecim czwartek. Shakira i Bruno Boy, Die Die. Na drugim nasze modelki. Wiem, że uwielbiacie. Lubię cię jak lato. Modelki jutro mogą być najlepsze. To się może wydarzyć. Głosujecie na rmfmax.pl, ale dzisiaj akurat lepszy niż modelki jest nasz misiaczek. Który misiaczek? No on, Teddy. Teddy Swims zdobywa najwięcej waszych głosów na Hopi, rządzi w numerze Mr. Know It All. RMF Max. One. One. One. One.

0: Teddy Swims i jego historia to nowa historia, nowa jedynka listy Hot Bands, Mr. Know It All. Zostańcie z RMF Max na ten piękny wieczór. Mam tutaj naprawdę fajne kawałki. Wróci Duke Dumont, także teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy sobie, no może od Kielc, a w Kielcach święto Kielc w ten weekend. No i słuchajcie, taki oficjalny afterek się będzie odbywał w klubie Maska. Tam można kontynuować dobrą zabawę, jak już się skończy impreza w plenerze, a o to, żeby dobre nuty poleciały z głośników, zadbają przez cały wieczór Mefio Libre i Robstan. Start o 22. Teraz zaglądamy do warszawskiej dekady. Tutaj w piąteczek Summer in the City. Inauguracja lata w dekadzie pod hasłem Stupid Disco. Natomiast w sobotę wraca autorska impreza legendy polskiej sceny klubowej, DJ-a Adamusa. Hi-Fi Superstar. Supportować będzie DJ Romy. No, jak już jesteśmy w klimatach lekko retro, to na takie retro party zaprasza też klub Energy 2000 spod krakowskich Przytkowic. Cofamy się w czasie do złotej ery clubbingu, czyli lat 2000, a o klimat zadbają Don Pablo, Thomas i Daniels.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
11: Patryk!
12: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
20: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
4: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
21: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: I po reklamie.

0: c'est pas.
1: Playlista, co zrobić dzień.
2: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Wieczorny mistrzowski flash RMF Max, Maciek Borkulski, witam was ponownie. Za godzinę o 22:00 rozpoczną się spotkania grupy E, podczas których pewne awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Na zerwanie nocy was nie namawiamy, no ale bardzo ciekawie zapowiada się nocna walka o fazę pucharową w grupie F. Holandia gra z Tunezją, a Szwecja z Japonią. Szwedzi, jeśli znów przegrają, mogą odpaść. Musimy zagrać mocno w obronie, lepiej niż przeciwko Holandii, to oczywiste, ale musimy to zrobić dopiero potem, wykorzystać swoje umiejętności w ataku, żeby rozbić drużynę, która jest świetnie zorganizowana. Mówił trener Szwedów Graham Potter. A tymczasem w Gliwicach turniej siatkarskiej Ligi Narodów. Polska gra z Turcją, no i znów zaczyna się to nie po myśli naszych reprezentantów. Pierwszy set dla Turcji.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
3: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
4: Dzień.

0: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.

0: momencie.
1: Kto kocha, kto lubi, kto szanuje ziomeczka. Kizo tutaj w RMF Max. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Akurat na czas kolejnej muzycznej premiery. Są house'y, afro-house'y, deep-house'y, ale są także tech-house'y. No i mistrzem tech-house'ów jest Chris Lorenzo, który ma dla nas nowość. Klubowa premiera na wakacje, czwartkowo-wieczorowo. Śpiewa dla niego jazz i tak to leci. Naprawdę soczysty bas. Zróbcie głośniej. Testujcie swój sprzęt także w aucie. Nowość w RMF Max. Invisible.

0: Podobno musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie coraz więcej takich projektów, takich hitów, takich gwiazd, które niby śpiewają, ale nie istnieją, ale wybierają się na trasę, śpiewają, no bo przecież będzie hologramowa trasa Huntrix Golden Verb of Max. Będzie hałas, będzie się działo, na pewno ta trasa pobije rekordy już w przyszłym roku, ale kto by myślał, co będzie za rok? Na razie cieszymy się z pięknego czerwca, ze startu wakacji już jutro, no to na starcie także Armin van Buuren. Wrócimy do jego In and Out of Love, to przed wami. RMF Max.
1: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Rodzinny park rozrywki Weba Park zaprasza całe rodziny, szkoły i przedszkola do wspólnej zabawy. Mamy nowe atrakcje. Większe, bardziej zakręcone, pobudzające wyobraźnię i pełne adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl. Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

0: Alex Warren i jego muzyka wieczorowo w RMF Max, Fever Dream. No już o tej porze to tak odpowiednio chłodnie i szykuje się rekordowy weekend. RMF Max przypomina, że wodę pijemy regularnie. Nie dopiero wtedy, gdy czujemy pragnienie, bo organizm lubi, żeby wyprzedzać jego potrzeby, tylko no rzeczywiście w nocy trzeba częściej wstawać do toalety. No ale chyba jakoś to przebolejemy w ten weekend. Teraz numer na upały, na wakacje, nasza nowość aż z USA. Alabama Ten, nowy wykonawca, nowy DJ i nowy hicior na horyzoncie to Moonlight i Fordo.
1: To jest nowość.

0: No to potańczone. Będzie tańczone jeszcze na niejednej imprezie w wakacje z tym gościem. Andy Dust, jego Zakaria. No i będzie tańczone także jutro. Lato na maksa. Nasza scena wjeżdża do Wadowic. Już tam wszystko jest wybudowane, testowane dzisiaj wieczorem. No i będziemy bawić się jutro. Będą gwiazdy, będzie nasza ekipa. Szczegóły na rmfmax.pl. Zaproszeniem na Lato na maksa jutro w Wadowicach. Nowość od Bledki. Też tak na wakacje. Tańcz!
1: To jest nowość RMF Max.

0: David Guetta zrobi remix, to nie ma to tamto, tutaj w przerobionym Just The Way You Are, hicior od Milki. A już niedługo będziemy słuchać Elvisa. Nie Elvisa Presleya, syna Davida Getty, który powoli wchodzi w świat muzyki klubowej, już miksuje, już występuje, już produkuje. No to czekając na Elvisa, posłuchamy sobie na przykład projektu Bauza w numerze Magnetic. To przed wami. Max.
1: Reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
11: Patryk!
12: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
10: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

Nasza nowość bardzo na maksa i na wakacje. Machine Gun Kelly, tak odpowiada za stronę bardziej rockową, i Wiz Khalifa na mikrofonie nawija. Girl Next Door, być może to właśnie będzie nasza pierwsza wakacyjna jedynka. Jutro na liście Hot Bands, no bo jutro już odliczamy na wakacjach. Czujecie to? Długo czekaliśmy. No i piękny, słoneczny, gorący start wakacji przed nami. A na wieczorne chłodzenie w RMF Max Enrique Pitbull i I Am Chino. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Gracias a Dios, estamos bien.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10%.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.

Ospim po prostu Baby, David Tabari, jego hicior w RMF Max. Mam dla was wiadomość na koniec roku szkolnego z Norwegii. Słyszeliście, co tam się wydarzy w nowym roku szkolnym. Norwegia całkowicie zakaże korzystania z narzędzi AI i w ogóle z AI w szkołach podstawowych. Na razie. To dobrze czy źle? No na pewno uczniom nie będzie za łatwo, nie będzie można oszukiwać. Pewnie w Polsce kiedyś też będzie trwała dyskusja na ten temat. Czy zakazać AI w szkole? Kto byłby na hopa? Kto byłby na bęcy w tym przypadku?

Drekula, ale w remiksie Jenny to Tame Impala. Dobry numer na wietrzenie dzisiaj wieczorem. No to jest kolejna porada naszej ciotki na te upały. Wietrzymy, ale wcześniej rano i późnym wieczorem, czyli na przykład teraz, bo świeże powietrze najlepiej wpada wtedy, gdy słońce jeszcze śpi. No teraz to sobie można wszystko przewietrzyć, ale weź obudź się teraz w czerwcu przed wschodem słońca. To nie jest łatwe. A na wieczorne pobudzenie za chwilę w RMF Max, Dub Dogs w klubowym bicie i How Does It Feel? You shot me so down.

Twarz, Sobel w RMF Max. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto urodziny świętuje. Możecie pisać na rmfmax.pl. Urodziny na Maxa. Składajcie życzenia swoim bliskim. Nie można sobie tego załatwić ani kupić. To jest po prostu coś bezcennego. Agata pozdrawia Rafała. Rafał, dużo wiary w siebie, dużo miłości i autentyczności, a zresztą to sobie poradzimy, kochanie. Dziękuję, że jesteś. Rafał, słyszałeś bardzo piękne wyznanie, tak więc uściskaj teraz Agatę. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat i jeszcze raz pieniędzy i na świętowanie nasza imprezowa nowość Churzel i Ultra na TV RMF Max. Moving to the Sun.

0: Jeszcze raz brawa dla wszystkich polskich fanów, bo Teddy Swims dzisiaj oficjalnie wskoczył na miejsce pierwsze listy Hot Bands właśnie w tym numerze Mr. Know It All. Teraz kolejna
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: Repeat, Martin Garrix i Ed Sheeran robią nam klimat wieczorowo. Teraz porada jeszcze od Graby na jutro, na piątkowe upały. Sprawdzamy, co mamy w szafie. Warto wybierać tylko jasne, przede wszystkim jasne, przewiewne ubrania z bawełny albo lnu, bo im lżej się ubierzesz, tym łatwiej przetrwasz taki gorący dzień. Ja to jutro w RMF Max, chyba bez niczego, no na pewno w sandałach. Na pewno boso, może. O, sandały też gorące. Trzeba zrzucić, nawet sandały szykują się takie temperatury. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

chce więcej. Nasza nowość na starcie wakacji już tak prawie. To Fuka i Liwka i Enklawa. Przemek Grabowski, witajcie po 23. W piątek, w sobotę, w niedzielę, przez najbliższe dni szykują się nam tutaj wysokie temperatury. Ma być rekordowo, może nie aż tak jak we Francji, ale będzie gorąco. To RMF Max przypomina, że unikamy także intensywnego wysiłku, generalnie pomiędzy 11 a 16. No weź to powiedz ludziom na budowie. Tak więc jakby co, to impreza tylko wieczorem, a na imprezę także ten kawałek, czyli remix Turn the Lights Off.

Vidgeta, bardzo imprezowo, plus Kit Kat i do tego numeru skacze do dzisiaj cały świat. No i jutro też będziemy tworzyć wspomnienia, nowe wspomnienia na naszej imprezie Lato na Maxa. Wjeżdża do Wadowic, nasza scena już tam jest. Jutro wjeżdżamy z ekipą, będzie muzyka na żywo, będą gadżety, będą prezenty. Będzie naprawdę fajnie i będzie gorąco. Jeżeli będziecie, to proszę się przeszykować, prawda, ubrać lekko. W Wadowicach jutro Mortalcio, Grzegorz Chyży, nasza Ola Bieniarz z RMF Max z największymi hiciorami. Wszyscy jesteście zaproszeni, tam witamy wakacje. Więcej na rmfmax.pl. A u mnie wieczorowo kolejne nowości od Dawida. No jest tutaj Dawid Podsiadło, jego Błysk.

Do tego będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji, które zaczynamy, otwieramy jutro. Can't Deny It, to byli Jazzy i Spritz, a w wakacje zapraszamy także na festiwale. No i mamy dla was bilety na festiwale. RMF Max prezentuje także Fire Festival i jutro będzie można zgarnąć bilety w Katowicach, w naszej grze miejskiej. Będziemy na ulicach Katowic, szczegóły na naszym Instagramie. Jutro Katowice, tak akurat po odebraniu świadectw będziecie mogli zgarnąć bilety na Fire od naszej ekipy. Za chwilę też Fire, Gibbs, Kukon i Jonathan już czekają w numerze Ty Masz.

Odkrywamy dla was polskie brzmienia wieczorowo w RMF Max. Nienawidzisz chuskie przed chwilą u nas. No i mamy też porady na jutro i na weekend, na te naprawdę gorące, upalne dni. RMF Max przypomina, że generalnie w tym czasie powinniśmy jeść raczej lekkie posiłki, bogate w warzywa i owoce. Bo wiadomo, latem talerz może być równie kolorowy jak pogoda. To po pierwsze, no a po drugie w taki upał, karkóweczka, kiełbasa, w ogóle jakieś ciężkie żarełko, to chyba nie za bardzo. Tak więc... tak, może dietka akurat w te upały. Tylko proszę nie przesadzać i nie zapominać o wodzie.

nad chodnikami wydmy w takim energetycznym kawałku wieczorowo. Teraz kolejna porada. Niby wszyscy wiedzą, ale zapominają. Porada na upały, które przed nami jeszcze bardziej intensywne. No, że spożywamy generalnie owoce bogate w wodę. Arbuz, melon. Ludzie pytają, czy może być agrest. Nasz polski arbuz niby, że. No może być, tylko nie wiem, czy agrest masz tyle wody, co na przykład arbuz. Ile trzeba było zjeść tego agrestu, żeby to uzupełnić. A poza tym agrest już jest niby na krzaczkach, ale jeszcze musi sobie trochę dojrzeć. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do fajnych hitów. Zaśpiewa Gaba Kościuk.

Nie chcę więcej. To Wołyniec wieczorowo w RMF Max. Niektórzy na pewno nie chcą więcej wysokich temperatur, ale proszę jeszcze nie płakać, nie narzekać. Damy radę, przeżyjemy. Zrobimy to razem, a jutro oficjalnie witamy wakacje. Jutro słyszymy się już na wakacjach po rozdaniu świadectw. Przemek Grabowski, zapraszam. Wieczorowo, piątkowo będziemy świętować, a wystartujemy nasz czas. Wakacje o 20 na liście Hot Bands. Jeszcze można zagłosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20%

Dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

Mieliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGK z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to brzmi.